0: Radio Jura.
1: Sofia, fugiste.

Nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Radio Jura.
1: Czwartek, drugi dzień lipca, na zegarach godzina 6:00. Zapraszamy Was o poranku na wiadomości.
2: Rosja przeprowadziła tej nocy zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów. Według najnowszych informacji zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne. Doszło także do pożaru hotelu przy centralnym bulwarze Szewczenki. W jednym z bloków zawaliło się 6 kondygnacji, a pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Mieszkańcy schronili się w stacjach metra. Polskie i sojusznicze myśliwce tymczasem zakończyły już poranny dyżur związany z rosyjskim atakiem. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że samoloty wróciły do baz, a podczas działań nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Teraz informacje zza oceanu, bo wszyscy trzej współgospodarze mundialu, czyli USA, Meksyk i Kanada, awansowali do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Najlepiej spisują się Meksykanie, którzy wygrali wszystkie mecze i nie stracili jeszcze ani jednego gola. O ćwierćfinał zagrają z Anglią. Amerykanie zmierzą się z Belgią, a Kanada po zwycięstwie nad RPA z Marokiem. Teraz informacje z kraju. Front burzowy przemieścił się z Polski nad Białoruś. Zgodnie z zapowiedzią około godziny 3:00 nad ranem przestały obowiązywać w Polsce ostatnie alerty burzowe. Teraz czeka nas też ochłodzenie w całym kraju, czyli wyczekiwania chwila oddechu. Strażacy jednak dalej będą zmagać się ze skutkami wieczornych burz. Przypomnijmy, tylko w Lubuskiem i w Wielkopolsce interweniowali w sumie ponad 600 razy. Aktualne ostrzeżenia IMGW dotyczą gwałtownych wzrostów stanów wody i jeszcze do rana obejmują całą wschodnią Polskę. Koniec pakietu CPN może oznaczać początek wzrostu inflacji. Przepisy ograniczające podwyżki cen paliw wygasły. Eksperci obawiają się teraz, że to przyczyni się do podwyżek cen na sklepowych półkach. Igor Skrzypek w faktach. Co mogą przynieść kolejne miesiące w gospodarce?
3: Droższe paliwa to droższy transport. Droższy transport to wyższe ceny podstawowych produktów, na przykład żywności. Jest ryzyko, że inflacja może się rozpędzić. Samo przywrócenie pełnego podatku VAT to dodatkowe 0,7 punktu procentowego wskaźnika inflacji. Jednak okoliczności na rynkach są sprzyjające.
4: Korzystne tendencje na rynkach globalnych pod względem cen ropy sprawią, że ostateczny wpływ będzie mniejszy.
3: Wyjaśnia analityk banku PKO BP Kamil Pastor.
4: Paliwa mogą podbić inflację o około 0,5 punktu procentowego.
3: To oznaczałoby powrót do inflacji powyżej 3%. To nie są dobre wieści dla naszych portfeli, ale taki poziom wzrostu cen jest jeszcze bezpieczny z punktu widzenia gospodarki.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Troszeczkę zaczniemy odpoczywać od upałów. To jest miła informacja. Na południu i południowym wschodzie kraju jeszcze mogą pojawiać się opady deszczu, a na południowym wschodzie opady deszczu, a także burze, ostrzegają synoptycy. Temperatura o poranku w tej chwili najwyższa w Rzeszowie to 20 stopni, a najmniej ciepło jest w Kłodzku, to na Dolnym Śląsku i w Resku, oczywiście zachodniopomorskie. Co czeka nas w ciągu dnia? A no jeszcze chmury będą się pojawiały, jak wspominałem, na południowym wschodzie kraju opady deszczu mogą się pojawiać, no ale temperatura już nigdzie nie przekroczy 30 stopni i to jest miła informacja. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr zacznie się nam troszeczkę poprawiać, dzisiaj po południu osiągnie stan obojętny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Rozpoczynamy dobre poranne granie. Jest drugi dzień lipca, za oknami, no dobrze, jest już dzień. O tym dniu opowiemy sobie za kilka chwil. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Wszystko wyporanek i muzyka wybrana na lato. Drugi dzień lipca w kalendarzach to już 183 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 19 minut po czwartej, a zacznie zachodzić punktualnie o 21:00. 16 godzin 40 minut. Tyle ma potrwać spotkanie z naszą najjaśniejszą gwiazdą. Na pewno świecić będą blaskiem odbitym dzisiejsi solenizanci. Analiście Jagoda, Maria Urban, Piotr Bożydar, Martyn Jan, Bernardyn, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Od nas oczywiście wszystkiego najlepszego. No proszę, literka B dzisiaj rządzi. I jeśli chodzi o święta nietypowe, mamy Dzień Dziennikarza Sportowego. No, roboty mają pełno, sporo rozgrywek jeszcze trwa. Przede wszystkim Mundial, Wimbledon i tak dalej. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracali. Dziś także Międzynarodowy Dzień UFO. O! Zdziwienie. O UFO też sobie opowiemy, no bo kto z nas chociaż raz w życiu nie spotkał się z obcą cywilizacją? Żartowałem.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
2: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: W Częstochowie o poranku pochmurno, jeszcze mogą pojawiać się jakieś ostatnie krople deszczu. Po południu jednak zajrzy do nas słońce, no i zrobi swoją robotę. No, poranku startowaliśmy z pułapu 16 stopni, a po południu w najcieplejszym momencie dnia tych stopni zobaczymy 25, czyli zdecydowanie odpoczywamy od upałów. Kolejne dni też z temperaturą w okolicach 20 stopni, ale delikatnie powyżej tej granicy, ale tak delikatnie. Noce będą coraz chłodniejsze. No, po ostatnich upalnych przyda się.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: 1:16 finałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Anglicy wczoraj z piekła do nieba. 2:1 z Demokratyczną Republiką Konga. Harry Kane, no, geniusz. Belgia pokonała Senegal 3:2, a Stany Zjednoczone, Bośnię i Hercegowinę 2:0. Takie rzeczy działy się jeszcze dzisiaj w nocy na Mundialu, a nasze oczy skupione będą o godzinie 21:00 na poczynaniach Hiszpanów. Zagrają z Austrią, a o 1:00 w nocy, czyli już kolejnej doby, Portugalia podejmować będzie Chorwację. Tak się zastanawiam, dlaczego mecz dwóch europejskich drużyn jest o tak późnej porze. No to dzisiaj w Portugalii i Chorwacji spać raczej nie będą, a jutro nad ranem Szwajcaria podejmować będzie Algierię podejmować. No tak, wskazani są jako gospodarz. Kibiców futbolu pozdrawiamy. Wimbledon, dzisiaj dwa polskie akcenty. No właśnie, tutaj będziemy mieli zagwozdkę, bo Iga Świątek i Kamil Majchrzak niemalże o tej samej porze, po godzinie 14:00, pojawić mają się na korcie. Trzymamy kciuki niezmiennie za naszych. Pamiętajcie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14:00 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa, baza, 110 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk. Cena 2,69 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
10: Słuchasz Radia Jura.

Radio Jura.

0: Rzec, przyjaciel widzi lepiej niż lustro. Warto zadzwonić może do przyjaciela. Może nie o tej porze, bo niektórzy mają wakacje, no i po prostu oddają się błogiemu lenistwu albo po prostu śpią. Nasi dziennikarze czuwają, sprawdzają, co ważnego dzieje się wokół nas. Ich raport w wiadomościach już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7.
1: W wiadomościach Radia Jura o 7:00 sytuacja, która wyglądała poważnie i postawiła na nogi służby. Posłuchajcie, co wydarzyło się w Skrzydlowie w powiecie częstochowskim. Nowoczesny sprzęt do ratowania ludzkiego życia od dziś w szpitalu specjalistycznym w Częstochowie. Dwie ważne rocznice uczczono w mieście. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Chronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Chronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.

0: 30 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
11: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
10: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
12: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
10: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
12: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
10: Wakacyjny rabat na start.
12: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
10: Zadzwoń 500 503 711. Po reklamie.
13: Dziś czwartek, to drugi dzień lipca. Na zegarach godzina 7, a przed nami wiadomości.
14: Anna Kruszewska. Pozostawione nad brzegiem rzeki rower i męska koszulka postawiły na nogi służby w Skrzydlowie w powiecie częstochowskim. Obawiając się, że ktoś mógł wpaść do wody, policjanci i strażacy rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. W akcji uczestniczyło kilkudziesięciu funkcjonariuszy, a do pomocy skierowano także psa tropiącego. Po kilku godzinach zgłosił się właściciel rzeczy. Jak wyjaśnił, został

0: Stawił rower nad rzeką, bo zepsuł mu się i nie był w stanie nim jechać. Na szczęście alarm okazał się fałszywy, jednak służby przypominają, że takie sytuacje angażują ogromne siły i mogą opóźnić, pomóc tam, gdzie naprawdę jest potrzebna.
1: O tym się mówi w Częstochowie.
0: Kosztowna inwestycja w zdrowie i nowoczesny sprzęt do ratowania ludzkiego życia na wyciągnięcie ręki. Dziś w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie zaprezentowany zostanie nowy kompleks oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. Mariusz Osyra w tej sprawie.
2: OIOM to część szpitalna przeznaczona zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Budowa nowoczesnego pawilonu trwała 3 lata i kosztowała ponad 35 milionów złotych, z czego większość środków przekazał Urząd Marszałkowski. Obiekt o powierzchni blisko 1600 metrów kwadratowych pomieści 28 ultranowoczesnych stanowisk wyposażonych w inteligentne systemy monitorujące oraz inny nowoczesny sprzęt. To jedna z najważniejszych inwestycji medycznych w naszym regionie, która dzięki cyfrowym rozwiązaniom ma też pozwolić personelowi skupić się przede wszystkim na pacjencie, na ochronie jego zdrowia, a nie na biurokracji.
0: Więcej szczegółów z nowego szpitalnego pawilonu poznamy wkrótce.
1: Wiadomości Radia Jura.
0: W parku Staszica odsłonięto tablicę upamiętniającą dwie ważne rocznice, 200 lat nowoczesnej Częstochowy oraz 40-lecie Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Tablica stanęła tuż obok posadzonego niedawno drzewa pamięci. Rośnie między miejską altaną a multicentrum Zodiak. To był ważny moment dla prezes Stowarzyszenia Doroty Wawrzak, która już zapowiada dalsze rocznicowe obchody.
3: Chcieliśmy najpierw platana posadzić, ale ponieważ tu są obwarowania, konserwator zabytków i tak dalej, ale udało się to wszystko zrealizować w czasie. Jest to Buk Tricolor, piękne polskie drzewo. Kamień jest też naturalny, na tym tablica upamiętniająca 200-lecie nowoczesnej Częstochowy i 40-lecie naszego towarzystwa.
4: Planujecie dalsze 40 lat aktywności?
3: Jak tylko nam życie pozwoli i zdrowie, to na pewno tak, bo mamy też dużo różnych inicjatyw. Chcemy jeszcze zrobić pocztówkę, zrobić takie znaczki. Chcemy zrobić spotkanie we wrześniu w Filharmonii w sali kameralnej. Będziemy jeszcze świętować do końca roku.
0: Ważne informacje z kraju i ze świata już teraz w Radiu Jura.
5: Burze znów przetoczyły się przez Polskę, grzmiało na Lubelszczyźnie, Mazowszu i w Świętokrzyskiem.
6: Strażacy w tym ostatnim regionie interweniowali prawie 400 razy. Nawałnica uszkodziła ponad 40 dachów, podtopionych zostało prawie 100 budynków.
5: Burza przeszła także nad Warszawą, dając się tam mocno we znaki kierowcom.
7: Dawno nie było takiego deszczu, takiej sytuacji.
8: Dawno, no.
7: Dużo wody na jezdni po prostu?
8: Dużo, tak, no. Sporo jest. Kałuże, no co, ciemno.
7: Zaskoczyła pana taka pogoda, ten deszcz?
8: No, trochę tak. Spodziewałem się, że będzie tak jakieś oberwanie chmury, ale nie aż takie, no. Nie aż takie.
6: Usłyszał od kierowców w stolicy Michał Dobrołowicz.
5: A dziś mapa IMGW z ostrzeżeniami już tylko pierwszego stopnia. Dotyczą głównie północno-wschodniej Polski. Najcieplej w tej chwili w Rzeszowie, ale to najcieplej to już tylko 20 stopni Celsjusza w Kłodzku czy Resku. W tej chwili natomiast po 13 kresek. Jest takie wakacje w klimacie mocno umiarkowane.
6: Co najmniej 5 ofiar i ponad 30 osób rannych w ataku Rosjan na stolicę Ukrainy, Kijów.
5: W kierunku Kijowa Rosjanie wystrzelili dziesiątki pocisków manewrujących i balistycznych w ataku, który według ukraińskich mediów może okazać się jednym z najpotężniejszych ataków powietrznych w całej trwającej wojnie. Użyto m.in. hipersonicznych rakiet Tsirkon. W powietrzu operowało 10 rosyjskich bombowców strategicznych. Na filmach serię pocisków, które trafiały w wybrane cele w
9: Kijowie.
6: Efekt: w samej stolicy zniszczone budynki mieszkalne oraz hotel w centrum miasta. Do 5 czasu lokalnego władze Kijowa odnotowały szkody w co najmniej 28 miejscach.
5: Tym zniszczonym hotelem City Hotel Residence w dzielnicy Szewczenkowskiej, ale zawalił się także 9-piętrowy budynek cywilny w kijowskiej dzielnicy Desniański. Ratownicy wciąż pracują tam nad wydobyciem ofiar uwięzionych pod gruzami. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdziło, że operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zakończono.
6: Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
5: Dowództwo dziękuję natowskim sojuszniczym siłom powietrznym Aircom za wsparcie oraz siłom powietrznym Francji Armée de l'Air, bo to właśnie francuskie samoloty pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowanie także do holenderskich sił zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: W Częstochowie ciśnienie w miarę stabilne na poziomie 1017 hektopaskali. Biometr na razie umiarkowanie niekorzystny, ale ma się poprawiać. To jest miła informacja. O poranku jeszcze przewagę mają chmury. Po południu jednak słońce już śmiało zaglądać do nas będzie. No i rozgrzeje powietrze do 25 stopni. To nie jest upalnie, to dla niektórych taki komfort termiczny i bardzo dobrze. W kolejnych dniach 22-21 stopni będzie się pojawiało. Wiatr wieje z północnego zachodu. Momentami poczujemy, że jest.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: Czwartek, czwarteczek, czwartunio. Witamy o poranku w ten wakacyjny czas. U nas muzyka wybrana na lato. Marek Moc, zapraszam na kolejną godzinę naszego muzycznego spotkania.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
12: Party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Ibiza. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

czwartkowy poranek, muzyka wybrana na lato, ale też spoglądamy sobie w horoskop. Dzisiaj na początek rak. Domowe sprawy i relacje z bliskimi będą dziś źródłem dobrego nastroju. Nawet drobny gest lub miłe słowo mogą sprawić, że ten dzień zapamiętasz wyjątkowo ciepło. Teraz strzelec. Przed tobą dzień pełen nowych inspiracji i okazji do poznania interesujących ludzi. Nie odrzucaj spontanicznych propozycji, bo jedna z nich może okazać się początkiem ciekawej przygody. I jeszcze waga, twoje umiejętności łagodzenia napięć okaże się dziś wyjątkowo cenna, kiedy inni będą szukać rozwiązania. Ty bez większego wysiłku znajdziesz sposób, by pogodzić różne oczekiwania.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Nic tak nas nie interesuje, kiedy są wakacje, jak pogoda. No właśnie, po upałach przyszedł czas na gwałtowne burze. Te dzisiaj będą powoli odchodziły gdzieś za wschodnią granicę. Obecnie przewidywane jest też obniżenie temperatury. A co czeka nas w kolejnych dniach? No nie oznacza, że temperatury wrócą do pełnej normy w najbliższych tygodniach. Na przykład w tygodniu od 13 do 19 lipca maksymalne temperatury w niektórych regionach mogą osiągnąć średnią na poziomie 29 stopni. W kolejnych trzech tygodniach, aż do 9 sierpnia, w większości Polski przewidywane są temperatury maksymalne na poziomie 26-27 stopni. To normalny człowiek jeszcze jest w stanie to znieść. Delikatny optymizm pojawił się. Model prawdopodobieństwa wystąpienia temperatur powyżej 30 stopni w najbliższych tygodniach nie przekracza 20%. Czyli być może nie dopadnie nas kolejna gorączka wakacyjnego szaleństwa. Zapraszam. Szczegóły prognozy pogody na dzisiaj i najbliższy czas już za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Piękno i harmonia.
1: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
1: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
1: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
1: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
1: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
1: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinicka 34.
3: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
4: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
4: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
4: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
7: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
6: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
7: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
12: Po upalnym początku tygodnia do Częstochowy dotrze nieco chłodniejsze powietrze. Dzisiaj na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 stopni. Przez cały dzień będzie pogodnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Wręczycy Wielkiej i Mykanowa. Warunki będą sprzyjać spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: czwartkowym poranek z muzyką wybraną na lato. Niektórzy przeżyli wczoraj szok na stacjach benzynowych, bo nagle się okazało, że to wszystko kosztuje drożej. Tak jest. Skończył się CPN. No i wyższy VAT wrócił. Wróciła akcyza. Ale liczymy na to, że ceny paliw mimo wszystko w te wakacje będą jeszcze niższe. Bo przecież lubimy podróżować, prawda? A swoją drogą to nie jest tak, że te obniżki wzięły się znikąd. I tak jak o społeczeństwo, czyli pan, pani i pan też, ja pani może, nie? Zapłacimy za to wszystko. Bo podobno kosztowało to budżet państwa ponad 4,5 miliarda złotych. A potem gdzie indziej może być kołderka za krótka. No dobrze, zostawmy kołderkę, choć pewnie w ostatnich nocach mało kto z nich korzystał. No, ciepłe kołdry na pewno długo do nas nie wrócą. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej na lato.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa baza 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
11: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
12: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
11: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
12: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
11: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
12: Paulina Sygut-Jerzyna
11: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Dzisiaj szykuje się wielkie święto w jednej z ciekawszych miejscowości w Stanach Zjednoczonych, Roswell, bo tam dzisiaj wielkie świętowanie Międzynarodowego Dnia UFO. Przyznam szczerze, patrząc na wczorajsze burzowe niebo, też się zastanawiałem, czy to nie są obcy i nie karzą nas za coś. Tylko do końca jeszcze nie wiem za co. A na pewno wiedzą, co dzieje się wokół nas, nasi dziennikarze. Zapraszamy na kolejną porcję wiadomości. Punkt.

0: Ma 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
2: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: O reklamie. Reklama.
5: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: O reklamie. Reklama.
6: Dotykam twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret?
7: Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, moc nawilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły.
6: Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie.
7: Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno.
6: Efiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na e-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energinik.
7: Podaruj sobie rytuał Glass Skin.
6: Efiore. Naturalnie najlepsi.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
13: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: O reklamie.
15: Już 8 na zegarach, w czwartkowy poranek przygotowaliśmy dla Was kolejne najważniejsze wiadomości.
16: Anna Kruszewska. Burze znów dały się mocno we znaki mieszkańcom województwa śląskiego. Do godziny 22 strażacy odebrali ponad 700 zgłoszeń związanych z gwałtowną pogodą. Większość interwencji dotyczyła usuwania połamanych drzew i konarów powalonych przez silny wiatr. Póki co nie ma informacji o poważniejszych interwencjach w naszym regionie. Najwięcej pracy strażacy mieli w powiecie będzińskim i w Chorzowie. W Żywcu wichura zerwała także część dachu z jednego z budynków.
17: O tym się mówi w regionie.
16: Polska szkoła ma nie tylko wymagać, ale przede wszystkim uczyć konkretnych umiejętności przydatnych w życiu. To główne wnioski z dwudniowej konferencji rektorów uczelni pedagogicznych, która odbyła się w Olsztynie oraz na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Resort zwraca też uwagę na problem starzejącej się kadry. Średnia wieku nauczycieli w Polsce to obecnie 48 lat. Dlaczego kluczowe

0: staje się przyciąganie do zawodu młodych pedagogów oraz specjalistów od przedmiotów zawodowych.
1: Część nie decyduje się na podjęcie pracy w zawodzie, także jest zawsze coś do zrobienia i do poprawienia. I my jesteśmy teraz na takim etapie, gdzie postawimy diagnozę, jak jest po tych 6 latach od wdrożenia standardów. Chcemy zobaczyć, jak polskie uczelnie przygotowują nauczyciela, czy to jest satysfakcjonujące i czy te efekty, które są zapisane w standardach na dziś, na rok 2026, są dobre, a właściwie my nie powinniśmy myśleć na dziś, tylko na za 5 lat i za 10 lat, bo dziś to za chwilę już będzie jutro i już to będzie za późno.
0: Więcej na ten temat przeczytacie w naszym portalu
2: www.radiojura.pl.
0: Ekostrefa powstała na terenie Politechniki Częstochowskiej. To miejsce, które pokazuje, że recykling może mieć bardzo praktyczny wymiar. Można tam zobaczyć m.in. ławki wykonane z kompozytu powstałego z przetworzonych ubrań i folii. W stworzenie tej przestrzeni zaangażowali się naukowcy, samorząd, firmy zajmujące się recyklingiem oraz studenci, którzy przygotowali elementy małej architektury z materiałów przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Ekostrefa ma zachęcać do segregacji odpadów i pokazywać, jak ideę gospodarki obiegu zamkniętego można wykorzystać na co dzień. O tym, co ważnego w kraju i na świecie, Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
3: To była pracowita noc dla strażaków.
4: W związku z burzami, które przechodziły nad Polską, interweniowali ponad 2,5 tysiąca razy.
3: Teraz Kacper Wróblewski. Gdzie strażacy mieli najwięcej pracy?
5: Jak powiedział mi brygadier Karol Kroć, strażacy pracy mieli sporo w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Mazowszu i na Kujawach.
6: Występowały sytuacje związane z podtopieniami, uszkodzeniami infrastruktury, ale przede wszystkim ucierpiały też budynki i tutaj te straty wydają się być największe.
5: W niektórych miejscach Straż Pożarna nadal usuwa skutki nawałnic. Najważniejsza informacja, którą otrzymałem od strażaków, jest taka, że w związku z silnymi burzami nikomu nic się nie stało.
3: Na pewno możemy liczyć na wsparcie sekretarza stanu USA Marco Rubio w procesie przekształcania rotacyjnej obecności sił Stanów Zjednoczonych w Polsce w obecność stałą. Takie zapewnienie przekazał w Waszyngtonie Pawłowi Szuchowskiemu szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po spotkaniu z szefem amerykańskiej dyplomacji.
7: Zadanie polskiej dyplomacji jest przekształcenie tej obecności z rotacyjnej na stałą i na pewno możemy tutaj liczyć na wsparcie sekretarza Rubio. To dzisiaj
8: co powiedział właśnie na temat stałej obecności wojskowej?
7: Oczywiście mówił, że co do zasady jest gotowość i zielone światło do dalszych rozmów w tej sprawie.
8: A on sam to popiera?
7: On sam oczywiście jest zwolennikiem tego, aby tak ważnych sojuszników jak Polska, położonych w tak ważnym regionie, jakim jest Europa Środkowa, w tym zakresie wspierać. Przekonujemy do tego, aby ta stała obecność stała się faktem. Natomiast ważne jest, aby ten pozytywny sygnał z Białego Domu, bo on jest, to jest zielone światło z Białego Domu, został przekuty na konkretne decyzje na niższym wykonawczym poziomie.
4: Tyle Marcin Przydacz. Dziś w Pentagonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma rozmawiać o obecności wojskowej USA w Polsce z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbim.
3: Wszystkie trzy drużyny współgospodarzy Mistrzostw Świata USA, Meksyk i Kanada zameldowały się w 1/8 finału.
4: Jako ostatni 3 godziny temu Amerykanie w Santa Clara pokonali Bośnię i Hercegowinę 2-0.
3: I nie tylko Kalifornia oczarowana teraz Suckerem.
4: To niesamowite. Właśnie mówimy o tym, jak szczęśliwi jesteśmy, żyjąc tak blisko, oglądając zwycięstwo Amerykanów. Tak pięknym dniu, jak dziś mamy. Jesteśmy przeszczęśliwi.
3: Kolejny mecz także przed własną publicznością w Seattle. Amerykanie zagrają o ćwierćfinał z Belgami.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
12: Na mieszkańców Myszkowa i Lelowa czeka spokojny letni dzień. Temperatura wzrośnie dziś do 25 stopni Celsjusza. Przed południem będzie jeszcze sporo chmur. Po godzinie 11 zachmurzenie zacznie się zmniejszać, a słońce będzie coraz częściej przebijać się przez chmury. Deszczu ani burz synoptycy nie zapowiadają. Wiatr pozostanie słaby, a ciśnienie będzie w normie. Podobnej pogody mogą spodziewać się także mieszkańcy Blachowni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Dzień potrwa 16 godzin 40 minut, no i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 6 minut. A było tak pięknie, komu to przeszkadzało? Ale nie narzekajmy, w końcu są wakacje i każdy robi co chce.
11: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
13: Aj. Fonsi!

czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Niektórzy narzekają, że drogo jest w polskich miejscowościach wypoczynkowych, że w naszym kraju tanio nie jest. Ale panie i panowie, to jeszcze nic w porównaniu z tym, co jest na świecie. Pojawił się ranking 10 najdroższych miejsc na świecie. No i jeśli chodzi o Europę, znalazło się kilka perełek. Szwajcaria, tam Genewa i Zurich podobno bardzo drogie. Jest też Paryż, oczywiście nie może być inaczej. Jak się okazuje, najdroższym miastem na świecie jest Singapur. Najwięcej pieniędzy zżera tam zakup samochodu i jego ubezpieczenie. No, potrafi to kosztować dwukrotnie więcej niż sam pojazd. Uwierzycie? Ubrania kosztują fortunę, a to głównie z tego powodu, że sklepy w samym Singapurze to salony znanych, modnych, drogich europejskich projektantów. Ceny jedzenia na szczęście nie są zbyt wygórowane. No, jeśli lubicie uliczne jedzonko, to w Singapurze jest całkiem pysznie. O, uwaga! I Hongkong na drugim miejscu. Paryż znalazł się na miejscu trzecim, potem szwajcarskie miasta. Na szóstym miejscu Osaka w Japonii. Jest Seul w Korei Południowej, to miejsce siódme. Duńska Kopenhaga zajmuje miejsce ósme. Nowy Jork, ten w Stanach Zjednoczonych, bo wiem, że i Nowe Jorki znów nas się zdarzają. Dziesiątkę zamyka Tel Awiw w Izraelu. Gdziekolwiek się wybieracie, to życzymy wam takiego budżetu, żeby zaspokoić mógł przynajmniej większość waszych wakacyjnych zachcianek. Radio Jura.

0: Trzaskowy poranek i muzyka wybrana na lato. W wielu miastach zostały urządzone tak zwane grillowiska. No, niektórzy nie potrafią z tego korzystać w kulturalny sposób. Taka sytuacja jest na krakowskim Zakrzówku. Strefa grillowa decyzją miasta zostanie zamknięta. Co się do tego przyczyniło? Ano hałasy, ano brud, syf i chamstwo, które wokół grilla się odbywało. A czarę goryczy przelało zdarzenie, które zostało udokumentowane. Pijani grillowicze wrzucili na grilla chroniony gatunek węża, gniewosza plamistego. No rzeczywiście głupa to już nie zna granic. Pamiętajcie, wszystko jest dla ludzi, można się bawić, ale na planecie Ziemia nie jesteśmy sami. Mandaty upomnienia nie pomagały, tak więc miasto zdecydowało się na drastyczne kroki likwidacji tej strefy. Mimo wszystko życzę Wam fantazji w wakacje, ale tej w pozytywnym znaczeniu.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
4: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
4: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
4: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Litzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
7: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble lub...
10: Trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
11: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
12: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
11: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
12: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
11: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
12: Paulina Sygut-Jerzyna
11: i Krzysztof Ibisz.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
17: W Złotym Potoku dziś około 25 stopni Celsjusza. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu ani burz. Będzie pogodnie, bez większego zachmurzenia. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany. O stopień więcej, czyli około 26 stopni, pokażą termometry w Jurajskim Olsztynie. Tam po godzinie 11 niebo ma być już bezchmurne. Podobne warunki panować będą także w Janowie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Był rok 1947. Drugi dzień lipca. W Roswell, w Stanach Zjednoczonych. Najprawdopodobniej rozbił się statek z przybyszami z innej planety. No i to wydarzenie do dziś zostaje jedną z najbardziej intrygujących tajemnic naszej planety. Dlaczego o tym mówię? Bo mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień UFO, a zorganizowane zostało one po raz pierwszy w 2001 roku. No i od tego czasu wszyscy fani obcych cywilizacji spotykają się nie tylko w Roswell, ale również w innych miejscach na świecie. No bo przecież sporo ludzi wierzy w to, że na tym świecie nie jesteśmy sami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
2: Po reklamie. Reklama.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
7: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć, do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
5: Słuchasz Radia Jura.

czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Gwiazdy na razie na Mistrzostwach Świata nie zawodzą. Harry Kane wczoraj dał popis. Kylian Mbappé też goni Messiego. No właśnie, jaka będzie odpowiedź Messiego na te brameczki? Jedyną chyba najmniej jaśniejącą gwiazdą jest Cristiano Ronaldo, ale być może najbliższej nocy zmieni się nasze i komentatorów zdanie. A za kilka chwil, punktualnie o 9:00, będziemy sprawdzali, co ciekawego dzieje się wokół nas, tu najbliżej, w naszym regionie. Zapraszam.

0: 99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Po reklamie.
16: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Na zegarach już godzina 9:00, a u nas czas na kolejne wiadomości.
17: To są szczegóły wiadomości Radia Jura. Anna Kruszewska. Skrajnie niebezpieczne zachowanie kierowcy sparaliżowało ruch kolejowy w Częstochowie. Na przejeździe między stacjami Częstochowa-Gnaszyn i Częstochowa-Stradom samochód wjechał pod pociąg towarowy mimo włączonej czerwonej sygnalizacji. Dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Wypadek spowodował wielogodzinne utrudnienie w ruchu. Opóźnionych zostało 50 pociągów pasażerskich, które łącznie straciły ponad 1400 minut. A także cztery składy towarowe. Kolejarze przypominają, że zdecydowana większość wypadków na przejazdach jest skutkiem łamania przepisów przez kierowców. Zostajemy na kolei, ale zdecydowanie zmieniamy temat. Politechnika Częstochowska wspólnie z PKP szuka młodych inżynierskich talentów. Na uczelni rusza nowy kierunek studiów inteligentne systemy transportu kolejowego. To odpowiedź na lawinowo rosnące zapotrzebowanie na specjalistów od cyfryzacji AI i cyberbezpieczeństwa. Bezpieczeństwa na kolei. Studia na Politechnice Częstochowskiej ruszają już od października. Kolejarze podzielą się wiedzą i doświadczeniem. Młodzi ludzie zdobędą praktyczne umiejętności.
18: Co istotne, w ramach współpracy spółek kolejowych z uczelnią, studenci nowego kierunku po ukończeniu drugiego roku studiów będą mieli możliwość odbycia praktyk w spółce PKP Informatyka. Porozumienie dotyczące utworzenia nowego kierunku studiów to kolejny element współpracy w obszarze badań, rozwoju i innowacji. Warto wspomnieć o wspólnym udziale PKP SA, PKP Informatyki i Politechniki Częstochowskiej w projekcie uruchomienia autonomicznego pojazdu na fragmencie linii warszawskiej kolei dojazdowej.
17: Informowała Agnieszka Jurewicz z PKP SA.

0: A po szczegóły odnośnie studiów, które ruszą od października, warto zwrócić się do częstochowskiej uczelni.
1: Twoje sprawy.
0: Punkt wsparcia psychologicznego Safe Space w Galerii Jurajskiej zostaje z mieszkańcami na dłużej. Miasto zdecydowało o przedłużeniu jego działalności co najmniej do końca tego roku. Z bezpłatnych i anonimowych konsultacji mogą korzystać dzieci, młodzież, rodzice i dorośli, także przez całe wakacje, bez skierowania i wcześniejszego umawiania wizyty. Od początku działalności pomoc otrzymały już ponad 230 osób, a część z nich została skierowana do dalszego leczenia i specjalistycznego wsparcia. Punkt działa od poniedziałku do piątku między 17 a 19 na pierwszym piętrze galerii. Po informacjach z naszego regionu, te z kraju i ze świata. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
2: Co najmniej 10 osób zginęło, a 56 zostało rannych w nocnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów.
3: W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 30 budynków.
2: Trwa w Kijowie akcja ratowników. Oni walczą z czasem, próbując wydobyć uwięzionych pod gruzami. Wyświęcenie biskupów przez bractwo lefebrystów bez zgody papieża to akt schizmatyczny, który będzie miał swoje konsekwencje. Tak przestrzega watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.
3: Słowa te padły podczas spotkania z grupą watykanistów w ambasadzie Włoch przy Stolicy Apostolskiej.
2: Wczoraj, przypominamy, w szwajcarskim Ekon bez zgody papieża wyświęcono 4 biskupów w bractwie kapłańskim świętego Piusa X. To były drugie w historii święcenia lefebrystów po tych z 1988 roku, w wyniku których Watykan nałożył ekskomunikę na wyświęconych biskupów.
3: Sekretarz stanu zaznaczył, że nie wie, kiedy i w jakim trybie konsekwencje tego aktu zostaną ogłoszone przez Watykan.
2: 13 osób do tej pory deklaruje walkę o urząd prezydenta Krakowa. Przypominamy, po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego, daty wyborów wciąż nie ogłoszono.
3: To oznacza, że kampania przynajmniej oficjalnie jeszcze nie ruszyła. A czy krakowianie potrafią wymienić choć jedno nazwisko kandydata?
4: Nie wiem.
5: Żadne nazwisko nie przychodzi.
4: Nie. Libała?
6: Ciężko powiedzieć. Wiem, jest bardzo dużo kandydatów, to na pewno. Wiem, że jest pan Hoffman, pani Piątkowska, tak? I niestety resztę nazwisk... Aha, Owca. Resztę nazwisk niestety już nie pamiętam.
7: Nie mam żadnego pojęcia. W sumie nie orientowałem się w tym temacie. Czekałem na jakieś, że tak powiem, większe, rzetelniejsze informacje, kto tak naprawdę będzie.
8: Ten Hoffman, pewnie Miszalski raz jeszcze, tak? No i pewnie pan Gibała. Kto jeszcze, to w sumie nie wiem.
2: Mieszkańców Krakowa przepytał Paweł Konieczny.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
12: Koniec polu dziś do 26 stopni Celsjusza. Poranek może jeszcze przywitać mieszkańców częściowym zachmurzeniem, ale z każdą godziną niebo będzie się rozpogadzać. Dobra wiadomość jest taka, że na dziś synoptycy nie przewidują ani deszczu, ani burz, więc parasole nie będą Wam dziś potrzebne. Podobna spokojna aura utrzyma się w Blachowni i Rudnikach, wiatr będzie słaby i umiarkowany.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
13: Jagoda, Maria, Urban, Piotr, Bożdar, Martynian, Bernardyn, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Oni dziś świętują swoje imieniny 2 dnia lipca właśnie. Od nas oczywiście o poranku najlepsze życzenia. Wracamy do muzyki wybranej na lato.
1: Radio Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana na lato, ich oni. Sławni, piękni i zakochani. Tak by można rzec, trwa festiwal Open Air w Gdyni. No i już coraz więcej fotek znanych ludzi pojawia się w sieci. Państwo szczęśliwi, bo w romantycznych pozach umieścili zdjęcie. A jak się okazuje, państwo lewandowscy także nieźle się bawią. W internetach pojawiło się zdjęcie pana Roberta z kubkiem jakiegoś żółtowego napoju, a szanowna małżonka wywija tanecznie. To odreagowanie pewnie stresu, który pojawił się po dziwnej burzy internetowej. Pani Anna Lewandowska została przez niektórych skrytykowana za obawy, które wiąże z przeprowadzką za oceanem. Jesteśmy tylko ludźmi, pamiętajcie. A dlaczego lewandowscy jeszcze w Polsce? No przede wszystkim trzeba mieć amerykańską wizę. Niektórzy wiedzą, jak to jest zawrócić z lotniska docelowego.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Chronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Chronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
10: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.
9: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
10: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
9: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
10: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
9: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
10: www.cyr-projekt.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
17: Dziś odpoczywamy od upałów. W porównaniu do poprzednich dni ten poranek jest naprawdę chłodny. Aktualnie w okolicy Częstochowy około 17 stopni, a maksymalnie w ciągu dnia 24. Do południa biometr korzystny, zachmurzenie umiarkowane, więcej chwil ze słońcem po południu. Kolejne dni to ciąg dalszy ochłodzenia.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato, wakacje nad Bałtykiem. To nasza taka narodowa tradycja od wielu, wielu lat. Coraz więcej obcokrajowców też odwiedza nasz Bałtyk. Niektórzy są zachwyceni, inni troszeczkę mniej, zwłaszcza jeśli chodzi o temperaturę Bałtyku. Polaci, siete pazzi, powiedział jeden z Włochów, czyli Polacy, jesteście szaleni. On sam dokonał heroicznego, jak na Włocha, czynu, wszedł do Bałtyku i zażył kąpieli. Jak przyznał, bardzo lubię się kąpać w ciepłej wodzie, ale dałem radę. Mamma mia, jaka zimna, a ludzie się kąpią. No i dodał na koniec to zdanie, że Polacy, jesteście szaleni. Nawet piosenkę o tym mamy, właściwie o paniach, a właściwie o jednej pani, że jest szalona.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Wręczyczka 98, najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98, ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
5: Piękno i harmonia.
6: Komfort i wygoda.
5: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
6: Jest takie miejsce.
5: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
5: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
6: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
5: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
6: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
5: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
5: Lublinicka 34.
7: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
8: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
9: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
10: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
9: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
10: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
11: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
12: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
11: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
12: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
11: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
12: Paulina Sykut-Jerzyna
11: i Krzysztof Ibisz.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Po reklamie.
16: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Drugi dzień lipca w kalendarzach był rok pański 1505. Marcin Luther, powalony w czasie gwałtownej burzy przez bliskie uderzenia pioruna, złożył przysięgę, że jeżeli przeżyje, to wstąpi do klasztoru. A co dalej? To już na księgach historii. Bieżące wydarzenia w naszych wiadomościach, kolejne startują już o 10:00.
1: Dwa dni i trzy interwencje ratowników grupy jurajskiej GOPR. Nietypowa interwencja częstochowskiej Straży Miejskiej. Kijów. Po nocnym ataku rosyjska armia skierowała na stolicę Ukrainy 74 pociski rakietowe. Szczegóły będę miała dla Was w wiadomościach Radia Jura już za chwilę. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect 4 Wheel.

0: dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa baza, 110 ml przy zakupie dwóch sztuk, cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk, cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Po reklamie.
13: Czwartek, drugi dzień lipca. Na zegarach już godzina 10, a przed nami kolejne wiadomości.
14: Wakacje to dramatycznie więcej pracy dla służb ratunkowych. Od tego zaczynamy. Anna Kruszewska, ratownicy grupy jurajskiej GOPR z Podlesic w ciągu zaledwie dwóch dni interweniowali aż trzykrotnie podczas akcji poszukiwawczych.
15: Czarna seria rozpoczęła się nad zalewem Pogoria w Dąbrowie Górniczej, gdzie w nocy poszukiwano 50-latka, który odłączył się od rodziny. Na szczęście mężczyzna sam odnalazł drogę do sztabu. Kolejne zgłoszenie z Pogori dotyczyło 60-letniego mężczyzny, którego policjanci odnaleźli całego i zdrowego. Niestety tragiczny finał miały poszukiwania 76-letniej kobiety w rejonie Zawiercia i Kostkowic. Mimo błyskawicznej akcji GOPR-owców oraz policjantów, seniorki nie udało się uratować. We wszystkich działaniach ratownicy wykorzystywali nowoczesny, mobilny sztab poszukiwawczy. Przy tej okazji oczywiście jurajskie służby apelują o rozwagę podczas letniego wypoczynku. Przypominają, by w razie niebezpieczeństwa natychmiast korzystać z numerów alarmowych 985 lub 112.
14: Zainstalujcie też w telefonie aplikację Ratunek przed wyprawami w teren. Przestrzegał podczas wakacyjnych dni Mariusz Osyra. Nietypowa interwencja Częstochowskiej Straży Miejskiej w dzielnicy Kiedrzyn. Funkcjonariuszki pomogły uwolnić sarnę, która utknęła między ogrodzeniem a garażem na jednej z posesji. Zwierzę uciekło do pobliskich zarośli, jednak na miejscu pozostały dwa młode. Po chwili matka wróciła po jedno z nich. Drugie przez dłuższy czas pozostawało samotne i było wyraźnie osłabione. Zapadła decyzja o przewiezieniu młodej sarny do schroniska dla zwierząt, gdzie otrzyma potrzebne opiekę.
16: Radio Jura poleca.
14: Lato to muzyka i plenerowe spotkania, dlatego ponownie do Konopisk zaprasza tym razem Młodzieżowa Rada Gminy. W najbliższą sobotę odbędzie się wielkie plenerowe beach party nad Zalewem Pająk. Gwiazdą wieczoru będzie znany raper Tede, ale atrakcji przewidziano więcej. O tym mówił nam Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
17: Chcemy, aby kąpielisko, aby teren zalewu żył, żeby spotykali się tam dzieciaki, młodzież, wszyscy ci, którzy lubią muzykę hip-hop, R&B. Dlatego też pomyśleliśmy, że już 4 lipca zaprosimy na kompleks sportowo-rekreacyjny Pająk i gwiazdą wieczoru będzie Tede. Mamy też swoją scenę i teren. Zaprosiliśmy DJ-i.

0: DJ Pistolet, DJ Mixer.
1: W kompleksie sportowo-rekreacyjnym od godziny 18 o najlepsze brzmienia zadbają również DJ-e, a zabrzmi hip-hop czy freestyle. Co jeszcze w planach? O tym usłyszycie w kolejnych wiadomościach Radia Jura. Już teraz polecam. Polecam także informacje z kraju i ze świata. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
2: 74 pociski rakietowe i 496 dronów. Tego sprzętu użyła Rosja w nocnym ataku na Ukrainę.
3: Ucierpiał przede wszystkim Kijów. Tam 13 osób zginęło, a ponad 80 zostało rannych. Takie informacje przekazuje Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy oraz mer stolicy, Witalij Kliczko.
2: Nad Kijowem cały czas latają helikoptery gaśnicze, zrzucając wodę w miejscach pożarów. W kilku lokalizacjach stolicy Ukrainy, w tym w częściowo zadowalonym 9-piętrowym wieżowcu w dzielnicy Darnickiej, cały czas pracują ratownicy. Do tej pory niewiarygodne, spod gruzów udało się w tym jednym miejscu ratować 34 osoby. Co jakiś czas przerywana jest praca na gruzowisku, po to, by w ciszy zidentyfikować miejsca, gdzie mogą być uwięzieni kolejni mieszkańcy.
3: Kijów przeżył noc grozy. Zbrodniarz wojenny Władimir Putin prowadzi podłą wojnę przeciw cywilom, ponieważ na froncie nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów. To słowa, jakie o poranku w serwisie X napisał szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha.
2: Policjanci postrzelili agresywnego psa, który zaatakował ich podczas interwencji, dowiedział się Krzysztof Zasada.
3: Krzysztofie, funkcjonariusze użyli broni w Zgierzu w Łódzkiem. Co już ustaliłeś w tej sprawie?
4: W nocy policjantów wezwano na interwencję do jednej z kamienic w związku z zakłócaniem ciszy nocnej. Gdy przyjechali przed budynek, w ich stronę wybiegł pies rasy Amstaff. Jeden z funkcjonariuszy, broniąc się przed atakiem agresywnego zwierzęcia, wystrzelił z pistoletu. Pies został ranny, właścicielka zawiozła go do weterynarza. Nikt z domowników ani policjantów nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Okoliczności sprawy wyjaśnia Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wstępnie ustalono, że zwierzę zaatakowało policjantów, zrywając się ze smyczy. Nie stwierdzono intencjonalnego działania osób, wobec których podejmowana była interwencja.
3: Upał odpuścił, co na pewno ułatwia życie turystom na wakacyjnych szlakach.
2: Na tarasach Zamku Książąt Pomorskich nasza reporterka pytała turystów, czy podoba im się Szczecin i co planują jeszcze w tym mieście zobaczyć.
5: Jestem zachwycona. Te zabytki, no coś pięknego.
6: Teraz jesteśmy tu na zamkowych tarasach. Jakieś dalsze plany?
5: Do Stargardu, później do Świebodzina i na nocleg.
7: Bardzo pozytywnie. Teraz właśnie spróbujemy się dostać do zamku na rynek. Gdzieś jeszcze parę miejsc zobaczymy.
8: Cały może dzień mamy przeznaczony na to.
7: Może nam dnia nie braknie.
8: Nogi będą boleć.
2: Głos z wakacyjnego przystanku w Szczecinie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Po kilku dniach prawdziwego skwaru pogoda wreszcie daje nam chwilę wytchnienia. Ten poranek jest wyraźnie chłodniejszy. Termometry pokazują około 17-18 stopni. W ciągu dnia w Częstochowie i okolicy temperatura wzrośnie do maksymalnie 24. Będzie sporo chmur, ale nie zabraknie też słońca, zwłaszcza po południu. Do południa biometr będzie korzystny, później neutralny, więc pogoda nie powinna dokuczać osobom wrażliwym. Wszystko wskazuje na to, że kolejne dni przyniosą dalsze ochłodzenie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
12: Czwartek, czwarteczek, czwartunio, do weekendu coraz bliżej, ale niektórych to w ogóle nie obchodzi, bo są wakacje albo mają urlopy. U nas w tej godzinie kilka podpowiedzi, jak miło spędzić czas w regionie. Zapraszam na muzykę wybraną na lato.

0: Już dziś zarezerwujcie czas w kalendarzu na nadchodzący weekend. Moc atrakcji na Jurze szykuje samorząd Myszkowa. Święto rozpocznie się w sobotę w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Dotyk Jury. Pierwszego dnia na scenie liczne zaproszone zespoły, a imprezę wieczorem zamknie DJ Death Beats. Niedziela upłynie pod znakiem propozycji dla dzieci oraz koncertów. Punktem kulminacyjnym będzie występ grupy Phil o godzinie 21. Organizatorzy pod patronatem burmistrza miasta zadbali także o wesołe miasteczko oraz strefę gastronomiczną. Więcej szczegółów na stronie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
4: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
4: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
4: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
15: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
14: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
16: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
14: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
16: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
14: Wakacyjny rabat na start.
16: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
14: Zadzwoń 500 503 711.
17: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: W końcu można odetchnąć. Po rekordowych upałach poranek w Częstochowie przywitał nas temperaturą około 16-17 stopni. Dziś termometry pokażą najwyżej 24 stopnie, a to oznacza znacznie bardziej komfortową pogodę. Zachmurzenie będzie umiarkowane, a więcej słońca pojawi się po południu. Dobra wiadomość także dla meteopatów. Do południa biometr będzie korzystny, później neutralny. Jeśli tęskniliście za przyjemniejszym latem, prognozy są po waszej stronie. W kolejnych dniach zrobi się jeszcze chłodniej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
24: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura i propozycje na spędzanie wakacji. Lato to muzyka i plenerowe spotkania, dlatego ponownie do Konopisk zaprasza tym razem Młodzieżowa Rada Gminy. Już dziś zapowiadamy, że w sobotę odbędzie się wielkie plenerowe beach party nad Zalewem Pająk. Gwiazdą wieczoru jest znany raper Tede, ale atrakcji przewidziano więcej. O tym mówił nam Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
1: Chcemy, aby kąpielisko, aby teren zalewu żył, żeby spotykali się tam dzieciaki, młodzież, wszyscy ci, którzy lubią muzykę hip-hop, R&B. Dlatego też pomyśleliśmy, że już 4 lipca zaprosimy na kompleks sportowo-rekreacyjny Pająk i gwiazdą wieczoru będzie Tede. Mamy też swoją scenę i teren. Zaprosiliśmy DJ Pistolet, DJ Mixer.
0: Na uczestników czekać będzie także strefa Beach Zone z muzyką taneczną i chilloutem oraz rozbudowana strefa gastronomiczna i partybus.
2: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
3: Reklama.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs. Po reklamie.
13: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie w długie letnie wieczory. Wiele osób lubi obejrzeć sobie coś pięknego albo wrócić do fantastycznych premier sprzed lat. Na przykład bardzo fajnej komedii absurdu. Był rok 1980. Wtedy to 2 lipca mieliśmy premierę amerykańskiej komedii filmowej Czy leci z nami pilot w reżyserii Jima Abrahamsa. Bawi do dzisiaj. Kto nie widział, ten trąba. A co można posłuchać? Posłuchać można naszych wiadomości. Startują już za moment, punktualnie o 11.
1: 15 osób ewakuowanych z budynku wielorodzinnego w Zawierciu. Posłuchajcie dlaczego. Powiemy także o wakacyjnych remontach w szkołach i 4 mężczyznach z Warmińsko-Mazurskiego oskarżonych o planowanie ataków terrorystycznych. To i więcej. Już za chwilę Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2500.

0: pełna smaku, relaksu i super zabawy.
1: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
2: Dotykam twojej skóry i wow, ten blask. Idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret? Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, mocne milżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły. Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie. Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno. Efiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na em-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Enerklinik. Podaruj sobie rytuał Glass Skin. Efiore. Naturalnie najlepsi.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: W kalendarzach czwartek, drugi dzień lipca, na zegarach już godzina 11, przed nami kolejne wiadomości.
10: Anna Kruszewska. 15 osób zostało ewakuowanych z budynku wielorodzinnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Zawierciu. Podczas prac związanych z naprawą uszkodzonej instalacji wodociągowej doszło tam do pęknięcia ścian nośnych. Roboty natychmiast wstrzymano, a na miejsce wezwano służby, które zabezpieczyły budynek. Mieszkańcy nie mogą na razie wrócić do swoich mieszkań i otrzymają lokale tymczasowe. Trwa ocena stanu technicznego obiektu oraz wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
11: O tym się mówi w Częstochowie.
10: Straż Miejska w Częstochowie dementuje informacje, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Jak podkreślają strażnicy, nie otrzymują żadnych premii za zakładanie blokad na koła ani za wystawianie mandatów. Przypominają też, że wpływy z mandatów nie trafiają do Straży Miejskiej. Z danych za ubiegły rok wynika, że funkcjonariusze częściej kończą interwencje pouczeniem niż mandatem. W ubiegłym roku udzielili ponad 15 tysięcy pouczeń i wystawili blisko 8,5 tysiąca mandatów.
11: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
10: Częstochowskie szkoły przechodzą w wakacje serię prac konserwacji, modernizacji i większych inwestycji. Mamy różne potrzeby w placówkach oświatowych i stopień zaawansowania remontów. Aktualnie trwają one w 6 miejskich jednostkach. Mariusz Osyra.
12: Największe prace trwają w 2 placówkach. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy Olsztyńskiej oraz w Szkole Podstawowej nr 24 przy ulicy Hubermana. To zaawansowane docieplanie budynków. Duże gmachy w tych lokalizacjach zyskują nie tylko nowy, estetyczny wygląd, ale przede wszystkim będą bardziej ekologiczne i tańsze w utrzymaniu. Robotnicy ocieplają ściany, wymieniają okna, drzwi oraz instalacje grzewcze. W placówce przy Olsztyńskiej większość prac już finiszuje, a w przedszkolu ekipy budowlane wykorzystają całą letnią przerwę. Z kolei przy Hubermana, oprócz nowej elewacji, modernizowany jest monitoring i schody wejściowe. Łączny koszt obu inwestycji to blisko 6 milionów złotych. Oba zadania zostały wsparte funduszami unijnymi.
10: Będą usprawnienia w obsłudze chorych w szpitalu na Parkitce. Ruszą od wtorku, ale od jutra będą utrudnienia dla pacjentów. Szczegóły będę miała dla Was w kolejnym wydaniu Wiadomości Radia Jura. Czas na informacje z kraju i ze świata. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
13: 10 lat więzienia grozi 4 młodym mężczyznom z Warmińsko-Mazurskiego podejrzanym o przygotowywanie zamachów terrorystycznych. Krzysztof Zasada.
14: Młodzi mężczyźni w wieku 19 i 20 lat przygotowywali ataki terrorystyczne na budynki kultu religijnego, na miejsca, w których gromadzą się przedstawiciele mniejszości, a także na szkoły. Wiadomo, że przechodzili szkolenia z zakresu obsługi broni czy konstruowania ładunków wybuchowych. Zamachów mieli dokonywać przez podkładanie własnoręcznie zrobionych bomb lub przy użyciu koktajli Mołotowa. Próbowali też zdobyć broń. Mają wiele zarzutów do

0: dotyczących przygotowywania aktów terroru, a także posiadania materiałów wybuchowych. Chodzi też o propagowanie faszyzmu, sianie nienawiści na tle narodowościowym i nawoływanie do przestępstw.
1: 12 Polaków, którzy ucierpieli we wczorajszym wypadku autobusu w tureckiej Antalii, opuściło już szpital.
2: Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, za ich powrót do kraju odpowiada teraz organizator wycieczki.
1: Autokar, którym podróżowało 30 Polaków, przypominamy, wczoraj zderzył się z samochodem osobowym. Kierowca tego auta zginął na miejscu.
2: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych będzie wysłany w najbliższych dniach, zapowiada prokuratura.
1: Drogę do tego otworzyła wczorajsza decyzja sądu, który podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Śledczy rozważają jednak skrócenie listy zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry.
2: Tomasz Skory.
3: We wczorajszej decyzji 8 stawianych Ziobrze zarzutów sąd uznał za niewystarczająco uprawdopodobnione. Prokuratura musi więc rozważyć, czy i one mają być częścią wniosku o ekstradycję. Możliwe, że z obawy o jego osłabienie lista zarzutów przekazana ostatecznie Stanom Zjednoczonym zostanie ograniczona. Wysłanie wniosku ma jednak nastąpić niezwłocznie, nawet bez czekania 7 dni na pisemne uzasadnienie wczorajszego postanowienia. Po ustaleniu, co ostatecznie znajdzie się we wniosku o ekstradycję, dokument trafi na biurko ministra sprawiedliwości i drogą dyplomatyczną po przetłumaczeniu przez MSZ trafi do Stanów Zjednoczonych.
1: Watykan obłożył ekskomuniką 6 biskupów lefebrystów. To 2 dotychczasowi biskupi bractwa i 4 biskupi wyświęceni przez nich wczoraj bez zgody papieża Leona XIV.
2: Wydany dziś dekret jest reakcją na święcenia biskupie, które wczoraj miały miejsce w szwajcarskim Ekon w bractwie kapłańskim świętego Piusa X. Powstało ono 56 lat temu z inicjatywy arcybiskupa Marcela Lefebra.
1: Lefebryści przedstawiają się jako prawdziwi obrońcy wiary katolickiej i przeciwnicy modernizmu. Nie akceptują postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu i mszy w językach narodowych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
7: Po fali upałów przyszła długo wyczekiwana zmiana. Dziś w Myszkowie, Kłobucku czy Częstochowie zdecydowanie przyjemniejsza aura. Rano kilkanaście stopni, a po południu maksymalnie 24. Chmur będzie umiarkowanie dużo, ale słońce częściej pokaże się w drugiej części dnia. Biometr do południa korzystny. To dobry dzień na spacer czy aktywność na świeżym powietrzu. Synoptycy zapowiadają, że ochłodzenie zostanie z nami także w kolejnych dniach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: I to tyle i to już, jeśli chodzi o czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Dziękuję za wspólnie spędzone godziny. Marek Moc, dobrej reszty dnia Wam życzę. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.
9: Radio Jura.
10: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Reklama.
2: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
1: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
2: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
2: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
2: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
3: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa baza, 110 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby. Yeah!
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierp, różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za 1 sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
19: Jeszcze 2 dni temu szukaliśmy cienia, dziś wielu z nas sięgnęło po bluzę. Poranek w Częstochowie był naprawdę rześki. W ciągu dnia będzie najwyżej 24 stopnie, a pogoda zapowiada się spokojnie. Zachmurzenie umiarkowane z większą ilością słońca po południu. Wygląda na to, że letni skwar zrobił sobie przerwę, bo najbliższe dni również zapowiadają się wyraźnie chłodniej.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
13: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: W wiadomościach Radia Jura w samo południe kolejny wypadek dziecka na hulajnodze w Częstochowie. Cierpliwość przyda się przez kilka najbliższych dni pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce. Jest oficjalne potwierdzenie. Andrzej Bargiel zdobył Nanga Parbat, a potem zjechał z tej góry na nartach. Anna Kruszewska, do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama. Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Greg Brands.
1: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska.

0: 99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.
9: Jest już 12 w samo południe. W Radiu Jura sprawdzamy najnowsze wiadomości. Zacznijmy od Częstochowy i regionu.
10: Anna Kruszewska. Zaczynamy. Od blisko miesiąca mamy nowe przepisy odnośnie rowerów i hulajnóg, a tymczasem na naszych ulicach nie brakuje dzieci oraz młodzieży bez kasków. Do kolejnego poważnego wypadku z udziałem nieletniego kierującego jednośladem doszło wczoraj w Częstochowie.
11: W związku z coraz częstszymi zdarzeniami z udziałem osób poruszających się hulajnogami, policjanci apelują o zachowanie rozwagi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W dniu wczorajszym w Częstochowie doszło do poważnego zdarzenia, w którym dziecko poruszające się hulajnogą doznało ciężkich obrażeń ciała. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w chwili zdarzenia nie miało założonego kasku ochronnego. W okresie wakacyjnym apelujemy przede wszystkim do rodziców i opiekunów o zadbanie o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników hulajnóg i rowerów.
10: Informuje młodsza aspirant Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki. Mundurowi z prewencji i wydziałów ruchu przede wszystkim apelują do dorosłych, aby dopilnowali dzieci.
12: Twoje sprawy.
10: Kolejne przydatne tematy dla pacjentów docierają do nas z Parkitki. Od wakacji będą usprawnienia w obsłudze chorych. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dzięki funduszom z KPO wdraża nowoczesny system informatyczny, który przyspieszy obieg e-recept, e-skierowań i skróci czas niezbędnych szpitalnych formalności. Zanim jednak odczujemy korzyści, chorych czekają chwilowe utrudnienia. Przez 4 dni od jutra do poniedziałku włącznie lecznica całkowicie wyłączy system komputerowy i przejdzie na tradycyjny papierowy obieg dokumentów. Dyrekcja apeluje o wyrozumiałość i cierpliwość podczas tego przejściowego weekendu. Nowa cyfrowa obsługa pacjentów ruszy w szpitalu już od najbliższego wtorku.
12: Wiadomości Radia Jura.
10: Ciężki sprzęt, wojskowe legendy i ogromna chęć pomocy. Już od jutra do niedzieli tor wyrazów koło Częstochowy zamieni się w stolicę zabytkowej motoryzacji. Przygotowywany jest charytatywny trzydniowy zlot pod hasłem Jura Truck. Na miejscu zobaczymy nie tylko kultowe ciężarówki i czołg T-55, ale też pokazy sprzętu ratownictwa drogowego oraz wyposażenie komandosów z Lublińca i terytorialsów. Ta wyjątkowa, całkowicie oddolna inicjatywa powstała, by wesprzeć poruszającego się na wózku pasjonata wielkich maszyn. Wszystkich do udziału zachęcają organizatorzy z Jura Truck oraz Stowarzyszenie Blachownia dla Dzieci. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Słuchacie wiadomości Radia Jura. U nas teraz informacje z kraju i ze świata. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
13: Zaczynamy od Andrzeja Bargiela. Polak potwierdza, zdobyłem szczyt, wykonałem pełny zjazd narciarski z Nanga Parbat ponad 3700 metrów drogą Messnera do poziomu bazy.
14: Polak rekordzista zdobył go bez dodatkowego tlenu i w pełni zjechał na nartach ze wszystkich 8000ników w Pakistanie. Zarzuty dla Polaka i Białorusina za werbowanie współpracowników dla rosyjskiego wywiadu.
13: 19 i 44-latek zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
14: Krzysztof Berenda.
15: Witam, dzień dobry
14: Krzysztofie.
15: Mieli przeczesywać grupy dyskusyjne na aplikacji komórkowej Telegram i tam mieli wyszukiwać ludzi, którzy za drobne kwoty mieli wykonywać proste zadania. Na przykład Aleksiej B i Rafał G oferowali po kilkaset złotych w kryptowalutach za fotografowanie lotnisk, elektrowni, przejazdów kolejowych, budynków rządowych. Te zdjęcia potem miałyby być wykorzystywane do planowania ewentualnych zamachów, ale też werbowani mieli fotografować demonstracje, parady równości, protesty, co potem było wykorzystywane przez rosyjską propagandę do pokazywania tak zwanej zgniliznę Zachodu. Wreszcie zwerbowani w internecie agenci mieli fotografować

0: wydarzenie organizowane w Polsce przez białoruską opozycję, żeby namierzać wrogów Moskwy i Mińska.
1: Warszawski Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z pełniącym funkcję koordynatora prosektorium.
2: W oświadczeniu placówki czytamy, że decyzja została podjęta między innymi ze względu na naruszenie poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych.
1: Decyzja to pokłosie publikacji portalu Zero.pl o nieprawidłowościach w prosektorium tej właśnie lecznicy.
2: Kierujący nim miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, a koordynator publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich w mediach społecznościowych. Iga Świątek po południu zagra w drugiej rundzie Wimbledonu. Jej przeciwniczką Czeszka Karolina Pliskowa.
1: A co o Polce mówi się dziś na Wyspach? Bogdan Frymorgan.
3: Komentatorzy chwalą Polkę za wolę walki, podkreślając, że w krytycznych chwilach potrafi opanować nerwy, co udowadnia, że wciąż ma mentalność mistrzyni.
4: Bariera psychologiczna została przełamana i będzie szło tylko z górki.
5: Trochę paznokcie przygryzaliśmy, prawda?
4: No, ale będzie dobrze.
3: Polscy kibice, którzy przybywają tak licznie na Wimbledon, mają dla Igi Świątek tylko dobre słowa. Ich obecność na meczu z czeską tenisistką i miejmy nadzieję w kolejnych zapewne pomoże Idze Świątek w obronie tytułu najlepszej kobiecej rakiety tego turnieju.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: Dzisiaj w Częstochowie mamy dobry dzień na wietrzenie mieszkania, no bo nie jest jakoś bardzo ciepło, nie jest gorąco, nie będzie dzisiaj padać, nie będzie burzowo, tylko słońce, choć może się trochę chmurzyć, jeśli chodzi o czwartek, nie, dzisiaj jest czwartek, jeśli chodzi o piątek, no to jutro też bez opadów, ale jutro silniejsze podmuchy wiatru i jutro w Częstochowie maksymalnie 20 stopni. Jeśli ktoś czeka na opady, to te najbliższe mają się u nas pojawić według najnowszych prognoz dopiero w niedzielę.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: 6 minut po południu w czwartek, 2 lipca, weekend już blisko, jeszcze trochę i będziemy się witać z gąską. Na razie to się przywitajmy energetycznymi brzmieniami muzyki wybranej na lato w Radiu Jura. David Guetta z Alokiem na początek, Run Run River. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, zapraszam wakacyjnie do 17.00.

0: Yes, sir, I can boogie w Radio Jura i hiszpańska grupa Bakara. Dzisiaj pierwszy dzień od dawna, gdy to w Hiszpanii jest cieplej niż w Polsce. Są miejsca, gdzie w tym kraju temperatura będzie się zbliżać do 40 stopni. Jakby co, to możemy dać im kilka rad, jak przetrwać. U nas dzisiaj przyjemnie i bez burz, a skoro mamy czwartek, to na pewno zintensyfikujemy pracę nad planowaniem weekendu. Uf, udało się wypowiedzieć to słowo, myślałem, że się wywalę. Dużo będzie się działo w Częstochowie i w regionie, więc polecamy się na całe popołudnie i to bez względu na to, czy jesteście w pracy, w trasie, na basenie, czy o tej porze po prostu czas spędzacie w domu. Oczywiście dobrze też zagramy za chwilę w Radio Jura Arasz, a wcześniej o pogodzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
5: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Greg Brands.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
11: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
10: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
12: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
10: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
12: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
10: Wakacyjny rabat na start.
12: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
10: Zadzwoń 500 503 711.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
17: Bardzo przyjemna pogoda dzisiaj w Częstochowie. Odpoczywamy od burz, od opadów. Dzisiaj 24 stopnie, słońce, chmury. Jutro też i słońce, i chmury, i też bez opadów. Nawet chłodniej jutro, bo 20 stopni. I jutro w Częstochowie warto się spodziewać silnego wiatru.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie.

0: Eddie Watt, My Dream w Radiu Jura. Myślę, że marzeniem fanów tenisa są dzisiaj zwycięstwa naszych reprezentantów na Wimbledonie. Najpierw swój mecz na korcie numer 17 rozegra Kamil Majchrzak po 13 starcie z Amerykaninem Zacharym Swajdą. W okolicach godziny 14.30 swój mecz powinna rozpocząć Iga Świątek. To na korcie centralnym. Przed nią starcie z wymagającą Karoliną Pliszkową z Czech. Będę miał te mecze na uwadze. Dam znać, jakim wynikiem się zakończą. Dzisiaj grają także nasi debliści, deblista Filip Pieczonka i deblistki Magda Linet i Katarzyna Piter. Także fani tenisa dzisiaj na pewno nie będą się nudzić.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa baza, 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Jura.

0: takie trochę plażowe dźwięki od Roberta Palmera i grupy UB40 w Radiu Jura. Za chwilę 13 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 13 wracamy do Częstochowy i regionu, bo weekend blisko. No i warto wiedzieć, co fajnego będzie się u nas działo. A co dzieje się tu i teraz informacyjnie? O tym w wiadomościach o 13.
1: Zorganizowana grupa podejrzana o produkcję syntetycznych narkotyków rozbita przez policjantów z naszego regionu. Program bezpłatnego czipowania psów i kotów w Częstochowie przedłużony. Rośnie bilans ofiar rosyjskiego zmasowanego ataku na Kijów. O tym w wiadomościach Radia Jura już za chwilę. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Reklama. Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na to, że zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
3: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. A

0: Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Czwartek, 2 lipca, na zegarze 13, w Radiu Jura czas sprawdzić najnowsze wiadomości. Posłuchajmy.
5: Zorganizowaną grupę podejrzaną o produkcję syntetycznych narkotyków rozbili policjanci z Kłobucka i Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Od tego zaczynamy. Anna Kruszewska. Podczas akcji zatrzymano 4 osoby i zlikwidowano laboratorium działające w Dąbrowie Górniczej. Szczegóły zna Joanna Milimonka.
6: Akcja rozpoczęła się w nocy z piątku na sobotę na drodze krajowej nr 43 w Lgocie, gdzie policjanci zatrzymali busa, którym podróżowali 27-latek z Częstochowy oraz 24-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego. W pojeździe policjanci znaleźli kilkadziesiąt plastikowych pojemników z cieczą oraz przedmioty, które mogły służyć do wytwarzania substancji psychotropowych. Równolegle do zatrzymania busa kryminalni prowadzili czynności również w innych miejscach na terenie Kłobucka, powiatu częstochowskiego oraz Dąbrowy Górniczej. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 40 litrów substancji psychotropowej, około 140 litrów chemikaliów wykorzystywanych do produkcji narkotyków oraz specjalistyczną linię technologiczną. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia.
7: Twoje sprawy.
5: Mieszkańcy Częstochowy mają więcej czasu na skorzystanie z bezpłatnego programu chipowania psów i kotów. Nabór zgłoszeń został przedłużony do końca września. Nadal można także zgłaszać koty wolno żyjące do programu sterylizacji i kastracji. Aby skorzystać z akcji, właściciele zwierząt muszą złożyć wniosek, a po jego zaakceptowaniu otrzymają skierowanie do jednej z lecznic współpracujących z miastem. Do tej pory wydano już około 500 skierowań na zabiegi dla zwierząt, które mają właścicieli i kotów wolno żyjących. Latem jeszcze więcej dni miast i gmin. Moc atrakcji na Jurze szykuje samorząd Myszkowa. Święto rozpocznie się w najbliższą sobotę w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Dotyk Jury. Pierwszego dnia na scenie liczniej zaproszone zespoły, a imprezę wieczorem zamknie DJ Def Beats. Niedziela upłynie pod znakiem propozycji dla dzieci oraz koncertów. Punktem kulminacyjnym będzie występ grupy Filo o godzinie 21. Organizatorzy pod patronatem burmistrza miasta zadbali także o Wesołe Miasteczko oraz strefę gastronomiczną. Więcej szczegółów na stronie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie. Szczegóły informacji z kraju i ze świata już teraz od Ewy Kwaśny.
8: Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego nocnego ataku Rosji na Kijów. To najnowsze informacje przekazane przez ukraińskie służby ratunkowe. Ponad 80 osób zostało rannych. Wciąż trwa poszukiwanie zasypanych pod gruzami.
9: To żachliwo, duże żachliwo. Były doma jakieś te trwogi. Kiedy nam przekazali, że balistyka zrazu zaczęli wychodzić w korytarzu, spuszczać się, ale już było prosto. Pierwszy, drugi przyniósł.
8: Nastąpił jeden wybuch, potem drugi. Tak opisuje to jeden z mieszkańców. Mer Kijowa, Witalij Klicz, ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Koalicja rządowa mówi nie propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj, przypomnijmy, Jarosław Kaczyński zapowiedział powołanie specjalnej komisji, która miałaby zbadać nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz innych placówkach medycznych. Kacper Wróblewski.
10: Koalicjanci nie wierzą w zapowiadaną przez PiS apolityczność komisji. Nie ma szans, aby ustawa została przyjęta przez Sejm, powiedział mi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
11: Nie będzie większości, bo wszyscy znają prezesa Kaczyńskiego. Znaczy, żadna komisja, którą on zaproponował, jeszcze nie wniosła nic dobrego do naszej rzeczywistości. Nie sądzę naprawdę, że się coś zmieniło.
10: Z kolei Dariusz Wieczorek z Lewicy twierdzi, że sprawę Szpitala Południowego wyjaśni prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli.
12: Powoływanie kolejnego zespołu to jest tylko akt polityczny i takie podsycanie tego tematu.
10: PiS deklaruje, że komisja miałaby być apolityczna, ponieważ wyboru jej członków dokonywałby Sejm, a kandydatów miałyby zgłaszać przede wszystkim organizacje zawodowe z branży medycznej.
8: Z powodu odkształcenia na wierzchni zamknięty zostanie kolejny fragment jezdni S-17, łączącej Warszawę z Lublinem. Z tego samego

0: powodu czasowo zamknięty był inny odcinek tej drogi, ale już przywrócono na nim ruch. Dominik Smaga.
1: Rano otwarto naprawioną jezdnię w stronę Warszawy, gdzie na odcinku 2 kilometrów ruch odbywał się w obu kierunkach sąsiednią jezdnią. To z powodu garbu, który podczas upału utworzył się na styku asfaltowej nawierzchni drogi z betonową nawierzchnią mostu na niewielkiej rzece. Takie samo uszkodzenie, choć z mniejszym uskokiem, zauważono na nitce do Lublina w rejonie Woli Osińskiej. I teraz tam zacznie się naprawa. Na odcinku 3 kilometrów ruch w obie strony będzie prowadzony nitką w kierunku Warszawy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Jaki tu spokój. W pogodzie spokój w Częstochowie. Tak będzie do końca dnia. Trochę może się chmurzyć, ale na pewno dzisiaj bez opadów i bez burz. Na termometrach spodziewajmy się 24 stopni, więc będzie dużo chłodniej niż w ostatnich dniach. A jutro jeszcze chłodniej, bo co najwyżej 20 stopni, też podobnie na niebie, ale jutro silniejsze podmuchy wiatru w naszym mieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Czwartek po 13, nawet już 6 minut po 13, czyli weekend jest blisko. Każda minuta mniej do godziny zero jest bardzo cenna. Muzyka także, żeby zbierać dobrą energię. Marquez do śpiewania i gwizdania na początek tej godziny w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dzień dobry.

0: Czy ja mówiłem, że dzisiaj gramy bardzo energetycznie, żeby naładować baterie na zbliżający się weekend? Pewnie nie, jak zawsze zapomniałem. A w ten weekend dużo fajnych wydarzeń w Częstochowie i w regionie. Polecamy wam beach party nad zalewem Pająk w Konopiskach. Gwiazdą wieczoru będzie Tydę, ale atrakcji przewidziano więcej. O tym Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach.
1: Chcemy, aby kąpielisko, aby teren zalewu żył, żeby spotykali się tam dzieciaki, młodzież, wszyscy ci, którzy lubią muzykę hip-hop, R&B. Dlatego też pomyśleliśmy, że już 4 lipca zaprosimy na kompleks sportowo-rekreacyjny Pająk i gwiazdą wieczoru będzie Tede.
0: W kompleksie sportowo-rekreacyjnym od godziny 18 o najlepsze brzmienia zadbają także DJ-e. Zabrzmi hip-hop, freestyle, na uczestników czekać będzie także strefa Beach Zone z muzyką taneczną i chilloutem oraz rozbudowaną strefą gastronomiczną. Polecamy, będzie świetna zabawa, a o innych wydarzeniach w gminie Konopiska jeszcze będziemy przypominać na antenie Radia Jura i na radiojura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Great Brands.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Kokolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
7: Jeśli ktoś czekał na taki dzień, żeby w Częstochowie w pogodzie było spokojnie, a zarazem nie było upału, no to czwartek jest takim idealnym dniem, bo dzisiaj tylko słońce nad miastem, trochę może się chmurzyć, na pewno bez opadów i bez burz. Na termometrach dzisiaj 24 stopnie. Jutro też spokojnie, choć ma silniej wiać. Jutro 20 stopni w Częstochowie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
8: Słuchasz Radia Jura.
9: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: Disco od ekipy Otawan w Radio Jura. Pewnie w niejednym samochodzie rozkręcali już disco. To jest numer z 1980 roku. A propos samochodów, to na naszym radiowym Facebooku jest kolejny raport ze Złombolu 2026. W szczytnym celu Przemek Palacz, Dawid Palacz i Karol Machnik przemierzają świat polonezem. Są już w Afryce, meldują się w Maroku, a to wszystko możecie zobaczyć na filmie na naszym radiowym Facebooku. Jeszcze trochę jazdy przed nimi i meta. Trzymamy kciuki. No i trochę zazdrościmy takiej fajnej wycieczki z logiem Radia Jura na samochodzie. Panowie, brawa dla was i dla waszego poloneza.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom z Połem. Koral, lody na patyku, ekipa baza, 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
6: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
5: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
6: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Keira w radio Jura i jej Sour. Za chwilę będzie już 14, więc szczęśliwi ci, którzy wstali rano i zaczęli pracę o 6. Jeszcze trochę i wolne, ale po 14 bądźcie z nami, bo pojawią się kolejne weekendowe propozycje w Częstochowie i w regionie. Polecamy się, a za chwilę najnowsze wiadomości z Częstochowy, regionu, kraju i świata. I będzie też prognoza pogody.
1: Samochód wjechał pod pociąg towarowy i sparaliżował ruch kolejowy w Częstochowie. 15 osób zostało ewakuowanych po pęknięciu jednej ze ścian budynku w Zawierciu. Wielka akcja Straży Granicznej i niemieckich służb. Zabezpieczono narkotyki z Tajlandii o wartości 50 milionów złotych. Szczegóły tych informacji i nie tylko w wiadomościach Radia Jura o 14. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Reklama.
3: Plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
6: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
7: A co, kran, zazdrosny jesteś?
6: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
7: Serio? Nie lejesz wody?
6: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
7: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
6: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
8: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
6: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
9: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bugajska 37. Zapraszamy. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control po

0: Zyskują polec ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.
2: Skoro na zegarze jest już 14, to w Radiu Jura posłuchajmy razem wiadomości, a zacznijmy od Częstochowy i regionu.
3: Anna Kruszewska. Skrajnie niebezpieczne zachowanie kierowcy sparaliżowało ruch kolejowy w Częstochowie. Na przejeździe między stacjami Częstochowa Gnaszyn i Częstochowa Stradom samochód wjechał pod pociąg towarowy. Mimo włączonej czerwonej sygnalizacji dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Wypadek, do którego doszło w południe 20 czerwca, spowodował wielogodzinne utrudnienia w ruchu. Opóźnionych zostało 50 pociągów pasażerskich, które łącznie straciły ponad 1400 minut, a także 4 składy towarowe. Kolejarze przypominają, że zdecydowana większość wypadków na przejazdach jest skutkiem łamania przepisów przez kierowców.
4: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
3: 15 osób zostało ewakuowanych z budynku wielorodzinnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Zawierciu. Podczas prac związanych z naprawą uszkodzonej instalacji wodociągowej doszło tam do pęknięcia ścian nośnych. Roboty natychmiast wstrzymano, a na miejsce wezwano służby, które zabezpieczyły budynek. Mieszkańcy nie mogą na razie wrócić do swoich mieszkań i otrzymają lokale tymczasowe. Trwa ocena stanu technicznego obiektu oraz wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
4: O tym się mówi w regionie.
3: Rośnie bilans odprawionych podróżnych drogą lotniczą. W Pyrzowicach zaczął się na dobre wakacyjny gorący okres, szczególnie na loty czarterowe w turystyczne rejony Europy i świata. Port w Katowicach, nim policzy tegoroczne wakacje już od maja, informował o rekordowym zainteresowaniu przelotami.
5: Po raz pierwszy w historii portu w piątym miesiącu roku przekroczona została bariera 700 tysięcy odprawionych podróżnych. Głównym motorem tego wzrostu był segment połączeń regularnych, co oznacza dynamiczny wzrost o ponad 23%. Z oferty lotów czarterowych skorzystało ponad 329 tysięcy podróżnych. Dobry bilans od początku roku przez pierwsze 5 miesięcy. W Katowice Airport obsłużono łącznie ponad 2 miliony 335 tysięcy pasażerów.
3: Liczba odprawianych osób w ruchu lotniczym rośnie z roku na rok, a Pyrzowice to już czołowy port obsługujący indywidualnych podróżnych, informuje rzecznik lotniska Piotr Adamczyk. Czekamy już na czerwcowe statystyki. Czekać nie musicie na najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Z nimi w studiu już Ewa Kwaśny.
6: 1200 kg marihuany wartej blisko 50 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej przy współpracy z niemieckimi służbami. Transport narkotyków znajdował się w kontenerach z cegłami z Tajlandii. Zatrzymano 8 osób. Krzysztof Zasada.
7: To była czwarta odsłona walki z jednym z południowoamerykańskich karteli narkotykowych. Polscy strażnicy graniczni z oddziału morskiego, rozpracowując tę grupę, przejęli już setki kilogramów należącej do niej kokainy. Tym razem uzyskali informację o próbie przemytu marihuany z Azji, mówił komendant oddziału Andrzej Prokopski.
8: Statek wyszedł z Tajlandii do portu niemieckiego w Hamburgu, następnie transportem drogowym do Szczecina. Pierwsza była realizacja na Sumiast, druga była realizacja w województwie wielkopolskim pod Poznaniem.
7: W Szczecinie funkcjonariusze zatrzymali 3 mężczyzn, którzy rozładowywali kontenery, oraz właściciela firmy, do której trafił ten transport. Koło Poznania zatrzymano kolejne osoby powiązane z przemytem. Zatrzymani to Polacy, grozi im 20 lat więzienia.
6: Nie panele słoneczne na dachu, ani nie samozapłon, a impuls elektryczny wywołał niedawny pożar zakładu chemicznego we Włocławku. Agnieszka Wyderka. Agnieszko, czy zatem ktoś przyczynił się do powstania tego pożaru?
9: Nie. Ogień pojawił się z chwilą wybuchu uparów substancji chemicznych w magazynie. Taką iskrę mogła skrzesać na przykład spadająca beczka, która uderzyła w beton. To nie była iskra z instalacji elektrycznej, ale jak to określił biegły, bodziec energetyczny. I do tego nie przyczynił się człowiek, powiedział mi Joachim Zeffert z Włocławskiej Straży Pożarnej. Hala magazynowa jest wyłączona z użytkowania, bo ogień tak ją zniszczył. Straty oszacowano na 9 milionów złotych. Wchodzi w to budynek, sprzęt, który znajdował się w środku i zaopatrzenie w towar.
6: Andrzej Bargiel z historycznym wyczynem zjechał na nartach z Nanga Parbat bez użycia tlenu z butli. Skialpinista jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. A jego cenia ten wyczyn Jan Gąsienica-Roy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich.
10: Kolejny wielki wyczyn, jakby ta historia naszego himalaizmu już trwa
1: naprawdę dziesiątki lat. Takie postacie, które no jakby wszyscy znamy z literatury. I teraz Andrzej jakby kontynuuje tą piękną historię, która no dzięki takim ludziom pożyje już naprawdę długie lata. I mam nadzieję, że kontynuatorzy się będą pojawiać dalej. No zresztą słychać o nas w świecie.

0: Karpat to jedna z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych gór na świecie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Jeśli wydaje wam się, że dzisiaj mocno wieje w Częstochowie, to informuję, że jutro będzie wiać mocniej. Jutro 20 stopni na termometrach, zresztą podobnie na termometrach będzie w kolejnych dniach tego tygodnia. Dzisiaj 24 stopnie, więc całkiem przyjemnie. Dzisiaj tylko słońce, dzisiaj w Częstochowie padać nie będzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Czytam właśnie, że mamy Dzień Dziennikarza Sportowego. Pozdrawiamy w te wakacje. No, dziennikarze sportowi mają co robić, bo jest Wimbledon, jest Mundial, niebawem startuje piłkarska ekstraklasa. Jakby co, to jest też dzisiaj Międzynarodowy Dzień UFO. A na naszej antenie twardo stąpająca po ziemi Sandra. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Jura. To już 6 minut po 14.

0: OMD w Radio Jura w czwartkowe popołudnie, czyli w idealnym momencie tygodnia, żeby już myśleć o imprezach na weekend w regionie. Polecamy Wam Jura Track na torze w Wyrazowie. To od piątku do niedzieli, co zobaczymy na miejscu. Prawdziwe legendy motoryzacji i to w wielu wydaniach będą kultowe ciężarówki, nawet czołg się znajdzie, T-55. W planach też pokazy sprzętu ratownictwa drogowego oraz wyposażenie komandosów z Lublińca i terytorialców. To wszystko w szczytnym, charytatywnym celu. Szczegóły są na radiojura.pl. Sam wstęp na wydarzenie jest darmowy. Jura Track na torze w Wyrazowie startuje już jutro. Miłej zabawy!
1: Radio Jura.
2: Reklama. Piękno i harmonia.
1: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
1: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
1: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
1: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
1: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
1: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinecka 34.
3: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
4: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
4: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
4: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
2: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Przyjemna pogoda dzisiaj w Częstochowie, 23-24 stopnie, słonecznie, jutro też będzie słonecznie, na termometrach trochę mniej, bo w okolicach 20 stopni, a do tego silniejszy wiatr, a to oznacza, że odczuwalna temperatura no będzie jeszcze niższa. Kolejne dni też z temperaturą w okolicach 20 stopni i też niestety silniejszym wiatrem.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Trix w Radio Jura w remiksie Davida Getty, Golden na naszej antenie. Miejmy nadzieję, że walka o złoto w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy będzie bardzo interesująca. No i po ten laur sięgnie Raków. Początek sezonu jeszcze w lipcu, 26 chyba, jak dobrze pamiętam. W lipcu też pierwszy mecz naszej ekipy w drugiej rundzie Ligi Konferencji UEFA. Zagramy z maltańskim Valletta FC. Pierwszy mecz gramy jako gospodarz, to będzie za 3 tygodnie, 23 lipca o 18:30, a spotkanie rewanżowe na Malcie 30 lipca. Spragnieni piłkarskich emocji z Rakowem w roli głównej jeszcze trochę i będą zadowoleni. A my za chwilę gramy dalej, na to czwartkowe popołudnie będzie m.in. Hathaway.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa baza 110 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Dotykam twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret?
4: Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, moc nawilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły.
3: Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie.
4: Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno.
3: Efiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na e-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Enerklinik.
4: Podaruj sobie rytuał Glass Skin.
3: Efiore. Naturalnie najlepsi.
5: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
6: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
5: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
7: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
8: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
7: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
8: Wakacyjny rabat na start.
7: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
8: Zadzwoń 500 503 711.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Monse Zermelow muzycznie kończy nam tę godzinę. Za chwilę 15, czyli u nas porcja wiadomości i prognozy pogody, a po 15 trochę piłkarskich wieści z Mundialu, a także kolejna propozycja na weekend w Częstochowie i w regionie. Warto zostać z nami, a co w wiadomościach?
1: Trzy akcje poszukiwawcze w ciągu zaledwie dwóch dni to interwencje ratowników z grupy jurajskiego PRS Podlesic. Nietypowa interwencja Częstochowskiej Straży Miejskiej. Nowe informacje w sprawie 19-latka, sprawcę wtorkowego śmiertelnego wypadku w centrum Lublina. To wszystko i więcej będę miała dla Was w wiadomościach Radia Jura już za chwilę. Anna Kruszewska, polecam.
2: Reklama. Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: Netto. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Czwartek, 2 lipca na nasze

0: Zawiercia i Kostkowic. Mimo błyskawicznej akcji GoPro-owców oraz policjantów, seniorki nie udało się uratować. We wszystkich działaniach ratownicy wykorzystywali nowoczesny mobilny sztab poszukiwawczy. Przy tej okazji oczywiście jurajskie służby apelują o rozwagę podczas letniego wypoczynku. Przypominają, by w razie niebezpieczeństwa natychmiast korzystać z numerów alarmowych 985 lub 112.
1: Zainstalujcie też w telefonie aplikację Ratunek. Przed wyprawami w teren przestrzegał podczas wakacyjnych dni Mariusz Osyra.
2: Wiadomości Radia Jura.
1: Nietypowa interwencja Częstochowskiej Straży Miejskiej w dzielnicy Kiedrzyn. Funkcjonariuszki pomogły uwolnić sarnę, która utknęła między ogrodzeniem a garażem na jednej z posesji. Zwierzę uciekło do pobliskich zarośli, jednak na miejscu pozostały dwa młode. Po chwili matka wróciła po jedno z nich, drugie przez dłuższy czas pozostawało samotne i było wyraźnie osłabione. Zapadła decyzja o przewiezieniu młodej sarny do schroniska dla zwierząt, gdzie otrzyma potrzebną opiekę.
2: Radio Jura poleca.
1: Ciężki sprzęt, wojskowe legendy i ogromna chęć pomocy. Już od jutra do niedzieli tor wyrazów koło Częstochowy zamieni się w stolicę zabytkowej motoryzacji. Przygotowywany jest charytatywny 3-dniowy zlot pod hasłem Jura Truck. Na miejscu zobaczymy nie tylko kultowe ciężarówki i czołg T-55, ale też pokazy sprzętu ratownictwa drogowego oraz wyposażenie komandosów z Lublińca i terytorialsów. Ta wyjątkowa, całkowicie oddolna inicjatywa powstała, by wesprzeć ruszającego się na wózku pasjonata wielkich maszyn. Wszystkich do udziału zachęcają organizatorzy z Jura Truck oraz Stowarzyszenie Blachownia dla Dzieci. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Anna Kruszewska, tyle ode mnie dziś w wiadomościach Radia Jura. Czas na informacje z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
3: 19-letni sprawca śmiertelnego wypadku w centrum Lublina, do którego doszło we wtorek nad ranem, był pijany i nie miał prawa jazdy. Ustaliła prokuratura, która wnioskuje teraz o areszt dla Patryka M. Na linii Dominik Smaga. Dominiku, co grozi podejrzanemu?
4: Od 5 do 20 lat więzienia, tyle grozi za spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku, w którym zginęła 17-letnia pasażerka BMW. Za jego kierownicą siedział nietrzeźwy nastolatek bez prawa jazdy. Dzisiaj w szpitalu usłyszał zarzuty.
5: Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
4: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Do sądu trafił wniosek o aresztowanie mężczyzny, bo zdaniem prowadzących śledztwo mógł by on nakłaniać świadków do fałszywych zeznań. Gdy był nieletni, był notowany w związku z kradzieżą z włamaniem. BMW, które prowadził, jest zarejestrowane na 48-letniego mieszkańca Prudnika na Opolszczyźnie. Prokuratura wyjaśnia, skąd auto wzięło się w Lublinie.
3: Minister zdrowia i przedstawiciele NFZ-u spotkają się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Temat spotkania: reforma służby zdrowia. A my łączymy się z naszym dziennikarzem Kacperem Wróblewskim. Kacprze, czy na to spotkanie politycy idą z jakimiś konkretnymi propozycjami?
6: Niekoniecznie. Moi rozmówcy podkreślają, że to oni czekają na propozycję szefowej resortu zdrowia Jolandy Sobierańskiej-Grendy.
7: Mamy nadzieję, że pani ministra przedstawi rozwiązania dotyczące wynagrodzeń lekarzy chociażby.
6: Usłyszałem od rzeczniczki klubu Koalicji Obywatelskiej Doroty Łobody. Według moich informacji spotkania z minister zdrowia oczekuje także Lewica i PSL. To właśnie te dwa ugrupowania mają swój plan na reformę służby zdrowia. Niewykluczone, że po serii spotkań w ministerstwie powstanie jedna ustawa uwzględniająca poszczególne propozycje.
3: A z jakimi pomysłami wybierają się na to spotkanie przedstawiciele resortu zdrowia? Według naszych informacji to wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, a także maksymalny pułap wydatków, jaki szpital może przeznaczać na wynagrodzenia medyków.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: W pogodzie przyjemny czwartek w Częstochowie. Co prawda pojawiają się chmury na niebie, ale dzisiaj nie będzie z nich padać. Spodziewajmy się tylko słońca na termometrach do 24-25 stopni. Jutro 20 stopni maksymalnie. Nadal będzie słonecznie. Jutro spodziewajmy się jeszcze silniejszych podmuchów wiatru w Częstochowie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia.

0: nowoczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: 2 lipca, czytam właśnie, że 26 lat temu Francja po dogrywce pokonała Włochów 2-1 i została piłkarskim mistrzem Europy. Dzisiaj na mundialu Francuzi nie grają, Włosi nawet na mundial tak jak my nie awansowali, a my na mundial zerkniemy na pewno w tej godzinie. Teraz w Radio Jura muzyka wybrana na lato, Kuba La Fiesta Latina. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry.
3: Radio Jura.

0: Shakin' Stevens w Radio Jura. Zaglądamy teraz do Olsztyna, gdzie na sobotę zaplanowano bardzo magiczne wydarzenie. Jurajski Festiwal Natury i Nocy Świętojańskiej. To na tamtejszych błoniach zamkowych. Na uczestników czekać będą warsztaty edukacyjne, strefa magii, a w niej tarot, wróżby, reiki, krąg kobiet czy sabat czarownic przy ognisku. W magicznym klimacie ogniska będzie można też posłuchać legend Zamku Królewskiego. W Olsztynie koło Częstochowy będzie też coś dla dzieciaków, które uwielbiają Harry'ego Pottera. Polecamy na sobotę, impreza od 14 do 22. Miłej zabawy!
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
8: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
9: Jeszcze nie, a ty?
8: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
9: Brzmi fajnie.
8: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
9: Zapisy już ruszyły?
8: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
9: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14.
8: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Czwartek, piątek i sobota. Dni bez deszczu w Częstochowie. Będzie słonecznie codziennie, ale też będzie się powoli robić chłodniej. Dzisiaj 24 stopnie, jutro w Częstochowie 20 stopni. W sobotę 19, w niedzielę też bardzo podobnie. Jeśli ktoś czeka na deszcz, to ma się u nas pojawić najwcześniej w niedzielę.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl

To jest Radio Jura. Winter Raptors Radio Program.

0: To you od Basic Element w Radiu Jura. Czas na piłkarski mundial. Trwa jeszcze faza 1/16 finału. Dzisiaj kolejne trzy mecze. Myślę, że bardzo ciekawe i wyrównane. Po pierwsze o 21:00 Hiszpania zagra z Austrią. Po drugie o 1:00 w nocy naszego czasu Portugalia podejmie Chorwacja. Po trzecie już nad ranem o 5:00 Szwajcaria zagra z Algierią. Chyba ten drugi pojedynek, przynajmniej na papierze, wydaje się najciekawszy. Trzymajmy kciuki. No ja osobiście to trzymam kciuki za kibiców, którzy będą chcieli zobaczyć wszystkie te mecze. Czas się chyba przestawić na nocny tryb życia. Za chwilę wracamy do muzyki. Sławomir przed nami. Miłość w Zakopanem.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
5: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Byłam dzisiaj u Anki w jej nowym mieszkaniu. I co jak co, ale łazienkę to ma cudowną.
7: O, wiesz kto to robił?
6: Jasne, salon łazienek CerProjekt zaprojektował jej wszystko.
7: A, słyszałem coś, że robią najlepsze projekty w Częstochowie.
6: I to błyskawicznie.
7: A gdzie kupiła płytki?
6: Też w CerProjekt. Mają tam największy wybór płytek łazienkowych, salonowych, kuchennych i tarasowych. Polskich, hiszpańskich, tureckich, włoskich. Do tego projekt łazienki gratis.
8: Salon łazienek CerProjekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
6: www.cer-projekt.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
13: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu i z karata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.

0: Jakie to są fajne, energetyczne brzmienia utworu Hot Stepper. Za chwilę będzie 16, sprawdzimy wiadomości z kraju i ze świata, a po 16 dowiemy się, jak idą prace na budowie najwyższego wieżowca na świecie. Będziemy też u nas i będzie kolejna ciekawa polecajka na weekend. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
3: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
1: Piękno i harmonia.
4: Komfort i wygoda.
1: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
4: Jest takie miejsce.
1: Centrum Meblowe Dobrodzień.
4: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
1: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
4: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
1: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
4: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
1: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
4: Centrum Meblowe Dobrodzień.
1: Lublinicka 34. Po reklamie.
0: Jest 16, w to czwartkowe popołudnie w Radiu 90. Posłuchajmy wiadomości. Ewa Kwaśny.
5: Warszawska prokuratura przeprowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie domniemanych nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Śledczy podejrzewają, że mogło tam dojść do znieważenia zwłok i pobierania opłat od bliskich zmarłych osób. Po medialnych doniesieniach w tej sprawie szpital rozwiązał już umowę o pracę z

0: kontakt i będą chciały złożyć odpowiednie zeznania w tej sprawie.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy podjęli też decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonów będzie w dalszym ciągu kontynuowane w ramach osobnego postępowania. Piotr Skiba przekazał jednak, że prokuratorzy ustalili, że doszło do sfałszowania nie 20, lecz 3 kart.
2: Nikt bezpośrednio nie przyczynił się do śmierci 37-letniej mieszkanki lubelskiej Włodawy, która w styczniu tego roku po kłótni z mężem wysiadła z samochodu bez ciepłego ubrania, po czym oddaliła się pieszo. Temperatura sięgała wtedy minus 15 stopni Celsjusza. Krzysztof Zasada poznał szczegóły opinii dotyczącej przyczyn śmierci kobiety. Krzysztofie, co ustalili biegli?
3: 37-latka zmarła z wychłodzenia. W chwili śmierci była mocno pijana. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Na jej ciele, rękach i twarzy stwierdzono wprawdzie zadrapanie, ale prawdopodobnie powstały podczas przemierzania przez kobietę łąk w okolicach rzeki Włodawka, gdzie natrafiono na jej ciało. Biegli wyjaśnili też kwestię tego, że kobietę znaleziono częściowo rozebraną. Jak twierdzą, to typowe zjawisko w przypadku osób pod wpływem alkoholu, które są narażone na niskie temperatury. Ta faza hipotermii znana jest jako paradoksalne rozbieranie. Ta opinia była ostatnią zamówioną ekspertyzą w śledztwie. Teraz prokurator zdecyduje o tym, w jaki sposób zakończy postępowanie prowadzone w kierunku ewentualnego nieudzielenia pomocy oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
7: Stabilnie w pogodzie w Częstochowie dzisiaj, to znaczy chmurzy się czasami, ale słońce dominuje i tak będzie do końca czwartku. Jutro też słońce ma dominować na niebie, nie będzie padać, 20 stopni maksymalnie. Jutro silniejsze podmuchy wiatru. Tak też będzie w sobotę, a w niedzielę trochę gorzej, bo w niedzielę poniżej 20 stopni na termometrach i w niedzielę w Częstochowie może nam popadać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
7: I to już po 16, czyli kolejna zmiana idzie do domu. Miłego popołudnia i wieczoru i koniecznie zostańcie z nami. Stachurski na początek tej godziny, czyli będzie można pośpiewać Typ niepokorny. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Jura. To są 4 minuty po 16.
8: Radio Jura.

0: sorry, papi, topik i Becky G w wakacyjnym stylu i klimacie w Radiu Jura. A jak lato, to oczywiście IPGE Ekstra Liga Żużlowa w Częstochowie. Trochę smutna w tym sezonie, bo naszej ekipie wyjątkowo nie idzie. Jutro częstochowskie Lwy podejmą u siebie Stelmet Falubas Zielona Góra.
1: Chciałem serdecznie zaprosić wszystkich naszych kibiców na mecz 3 lipca na naszym torze. Przy okazji chciałem podziękować do tych osoby dopingu, bo naprawdę to jest dla nas bardzo ważne. I na ostatnim meczu dobieg naprawdę był głośny, gdy zawsze stajecie na wysokości zadania. Zapowiada się bardzo ciężki mecz i bardzo dopingu na pewno doda nam skrzydeł. Do zobaczenia na stadionie Włókniarza.
0: Do wsparcia naszej drużyny zachęcał trener Włókniarza Mariusz Staszewski. Znamy awizowane składy. W naszych barwach pojadą Tungate, Szostak, Miśkiewicz, Hansen, Lincej, Ludwiczak i Śmigielski. Start jutro o 18:00. Polecamy.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
6: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
5: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
6: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
5: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12:00. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
6: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
8: Brzmi fajnie.
7: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
8: Zapisy już ruszyły?
7: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
7: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
9: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Benvenuto al ristorante.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
14: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
15: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
16: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
15: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
17: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
15: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
17: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
15: Wakacyjny rabat na start.
17: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
15: Zadzwoń 500 503 711.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Dzisiaj o tej porze nie będę zapowiadał lokalnych burz, które mogą się pojawić w Częstochowie, bo się nie pojawią. Nie ma ich w prognozach od synoptyków. Do końca dnia dużo słońca, na termometrach jutro 20 stopni, więc będzie chłodniej niż dzisiaj. Jutro też dużo słońca i też burz nie będę zapowiadał. Jutro silniejsze podmuchy wiatru dotrą do Częstochowy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Zespół A-Teens w Radio Jura. Zostawmy na moment muzykę i zajrzyjmy w chmury. W chmurach to za jakiś czas mogą mieszkać ci najbogatsi ludzie na świecie. Czytam właśnie, że Jeddah Tower w mieście Judda w Arabii Saudyjskiej rośnie jak na drożdżach. Ma już ponad 100 pięter, to jakieś 400 metrów w górę. Finalny efekt mamy zobaczyć w 2028 roku, kiedy to przekroczy magiczną barierę kilometra wysokości. Ile tam można upchnąć mieszkań? Chociaż może lepiej o tym głośno nie mówmy, bo jak usłyszą o tym nasi deweloperzy, to wymyślą coś jeszcze bardziej szalonego. Wiecie, Polak potrafi, więc lepiej dwa razy nie mówić. Kenji Girac u nas za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax, stawiamy na jakość.
5: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
6: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
5: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
6: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
7: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na Bipi. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą chrupki z soczewicy Top różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: In the Summertime to jest Shaggy. Takim wakacyjnym akcentem kończymy naszą czwartkową popołudniówkę. Za chwilę 17:00, pora wiadomości i prognozy pogody, a po 17:00 po godzinach i Wojtek Bednarczyk. Ja dziękuję za dziś. Jutro od 12:00 wspólnie będziemy witać weekend, także już się nie mogę doczekać. Łukasz Jakubczyk, miłej reszty dnia życzę. Cześć!
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Dotykam twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret? Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, mocne milżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły. Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie. Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno. Efiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na em-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energlinik. Podaruj sobie rytuał Glass Skin. Efiore. Naturalnie najlepsi.
13: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Lusem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 2 lipca, minęła godzina 17:00. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
17: Groźny pożar zboża w Giełczycach w powiecie nyskim na Opolszczyźnie. Spaliło się 70 hektarów jęczmienia.
18: Początkowo wyglądało to bardzo źle. 9 zastępów straży, dromader również uczestniczył w akcji gaśniczej. No i oczywiście dzięki sprzętowi od rolników też udało się bardzo szybko ten obszar oborać dookoła. Nikomu nic się nie stało, bardzo duży obszar. Dodatkowo jeszcze wiatr towarzyszył również tej akcji, także na tą chwilę mogę powiedzieć, że wszystko jest opanowane, natomiast są duże straty.
17: Powiedział nam przed momentem starszy kapitan Dariusz Pryga z Nyskiej Straży Pożarnej. W Kołobrzegu pijani rodzice 2-latka zaatakowali policjantów. Oboje usłyszeli usłyszeli już zarzuty. Anna Pałamar. Aniu, najważniejsze pytanie. Co z dzieckiem?
9: Chłopiec jest cały i zdrowy. Był zadbany. Trafił do pogotowia opiekuńczego. Policjanci zostali wezwani z powodu głośnej awantury na klatce schodowej w jednym z kołobrzeskich bloków. Podczas interwencji rodzice dziecka zaczęli szarpać i kopać funkcjonariuszy. Trzeba było wezwać kolejny patrol. Okazało się,

0: widać było jej dawny głód zwycięstwa. Przez cały czas imponowała skupieniem, ograniczyła też liczbę błędów na rzecz zjawiskowych uderzeń, do których zdążyła nas przyzwyczaić. Komentatorzy zachwycają się postawą Świątek na korcie. Polka zagrała dziś bez kompleksów, całkowicie odcinając się od nerwowej wygranej w pierwszej rundzie. Choć trawa wciąż nie jest jej ulubioną nawierzchnią, Iga Świątek udowodniła dziś, że potrafi nad nią w pełni zapanować.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Mam nadzieję, że dzisiaj już bez takich burz i nawałnic, jakie miały miejsce wczoraj wieczorem. Dziś temperatura o tej porze do 25 stopni Celsjusza, wieje słaby wiatr, niebo z zachmurzeniem umiarkowanym, do nieba prawie bezchmurnego, na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Rozpoczynamy nasz czwartkowy program Po godzinach. Dzisiaj mówić będziemy dużo o dziennikarzach sportowych, bo mają oni swój dzień, ale także mamy Międzynarodowy Dzień UFO i o UFO nie zabraknie także ciekawostek. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
5: Radio Jura.

0: Dziś obchodzimy Dzień Dziennikarza Sportowego. Jak wiemy, zawód to niełatwy i często na żywo potrafią ci dziennikarze strzelić jakieś lapsusy językowe. W tej godzinie dowiemy się m.in. skąd w ogóle wziął się Dzień Dziennikarza Sportowego.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Piękno i harmonia.
1: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
1: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
1: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
1: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
1: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
1: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinicka 34.
3: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
4: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Great Brands.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Dziś 2 lipca, więc dziś świętują wszyscy dziennikarze sportowi. Przy okazji także pozdrawiam naszych kolegów z redakcji. No ale jest to data z konkretnym uzasadnieniem, bowiem nawiązuje do pewnej chwili, do pewnego momentu, w której to dziennikarze w końcu sportowi po raz pierwszy, że tak powiem, sformalizowali, zebrali się w jedną całość, sformalizowali swoją obecność w świecie mediów i sportu. Tego właśnie dnia w 1924 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu powołano do życia tak zwana AIPS, czyli Association Internationale de la Presse Sportive, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Koral lody na patyku Ekipa Baza 110 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
5: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Reklama.
1: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
2: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą chrupki z soczewicy Top różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
9: Jest czwartek, drugi dzień lipca, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
10: Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że jutro rano absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty. W maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Wyniki mają być dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika.
11: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIŁ, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8:30.
12: Serwery są przygotowane na pewnie duże obciążenie, które będzie?
11: To jest 8. edycja egzaminu ósmoklasisty, więc jesteśmy przygotowani na to, że jutro od samego rana będą sprawdzane wyniki przez samych zdających, rodziców, dyrektorów szkół.
12: Czyli nie powinno być przestojów, opóźnień?
11: Nie przewiduję.
10: Tak zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Prezydent Donald Trump znów porusza kwestię wydatków na obronność i krytykuje członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na swoim portalu zauważył, cytujemy, Stany Zjednoczone wydają na NATO znacznie więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny kraj i to z ogromną przewagą, aby chronić te państwa i nie odnoszą z tego żadnych korzyści, a następnie podaje przykładowe kwoty. Temat wydatków na obronność będzie jednym z dominujących na przyszłotygodniowym szczycie sojuszu w Ankarze, powiedział naszemu korespondentowi.

0: dni, tylko będzie nieco później, będzie trzeba po prostu na nie nieco poczekać.
1: Z ministrem Marcinem Przydaczem rozmawiał Paweł Żuchowski.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Zachmurzenie na niebie umiarkowane do małego, na termometrach w okolicach 24 stopni Celsjusza, wieje słaby wiatr, a ciśnienie wynosi lekko powyżej 1000 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Słuchacie programu Po godzinach, a do 19 m.in. newsy i plotki ze świata show biznesu, kilka wpadek i lapsusów językowych tych, którzy komentują nam wydarzenia sportowe. Do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
6: Radio Jura.

0: dzisiaj kłaniamy się nisko i pozdrawiamy wszystkich dziennikarzy sportowych, no szczególnie oczywiście tych radiowych. A przygotowanie do takiego jednego meczu to nie jest tam kilka minut, to można powiedzieć po sportowemu istny maraton, no bo komentatorzy i reporterzy przecież muszą poświęcić dużo czasu, a nawet podobno do kilkunastu godzin, żeby przeanalizować wszystkie statystyki, przygotować, choć teraz jest zdecydowanie łatwiej, bo mamy komputery, ale kiedyś wszystko trzeba było ręcznie pisać, trzeba było sobie poprzypominać historię, taktykę, żeby potem w trakcie móc sypać jakimiś ciekawostkami, a nie tylko kto do kogo podaje.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Greg Brands.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa, baza, 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
2: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Będzie o Hubercie Hurkaczu, o którym rzadko mówimy, chyba że chodzi właśnie tylko o tenis i pieniądze, a teraz chodzi też i o kobiety. Choć warto przypomnieć, że odniósł właśnie kolejne zwycięstwo na Wimbledonie, pokonując Austriaka Sebastiana Hoffnera bez straty seta. A teraz na konferencji prasowej dziennikarze zwrócili uwagę na nową osobę w boksie Hurkacza. No i choć jeszcze w styczniu, przypomnę, zapewniał, że jest singlem, to tym razem jasno wskazał, że jest to jego dziewczyna. A kimże jest to? Hanna Walicka, pochodząca dziewczyna z Łodzi. Niczym się specjalnym nie wyróżnia, ale jak niektórzy twierdzą, już samo to, że jest z Hubertem, może być zadatkiem na celebrytkę. No, takie czasy, takie czasy.
1: Radio Jura.

0: Dziś dzień dziennikarza sportowego oczywiście nie może zabraknąć wpadek i lapsusów tychże właśnie komentatorów sportowych. Oni mówią językiem, którego nie ma, powiedział kiedyś o sprawozdawcach sportowych Stanisław Tym, no i trudno mu nie przyznać w tym racji. Przypomnę tylko słynne już: panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie, Turku, kończ ten mecz, krzyczał swego czasu Tomasz Zimoch, lub na przykład słynne zdanie Bogdana Tomaszewskiego: cudowne dziecko dwóch pedałów, mówiąc oczywiście o wyjątkowym kolarzu. No tych lapsusów można by było tyle przypominać i tyle wymieniać, że zabrakłoby nam programu. No to przypomnę jeszcze, jak swego czasu Krzysztof Miklas mówił o Adamie Małyszu: tygrys na rozbiegu, jastrząb w powietrzu, to składa się na polskiego orła.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy. Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
2: Dotykam Twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret? Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, moc nawilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły. Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie. Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno. Efiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na em-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Enerklinik. Podaruj sobie rytuał Glass Skin. Efiore. Naturalnie najlepsi.
5: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
6: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
5: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
7: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
8: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
7: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
8: Wakacyjny rabat na start.
7: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
8: Zadzwoń 500 503 711.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: jest muzyka wybrana na lato, a wy słuchacie programu Po godzinach. Już za chwilę będzie 19:00, zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i Kadex-Tlumiki.pl.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: po reklamie.
1: Jest 2 lipca, czwartek, minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
2: Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Poinformował o tym w mediach społecznościowych wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Decyzja władz w Budapeszcie umożliwia wydanie międzynarodowych listów gończych za politykami suwerennej Polski. Otwiera też drogę do zwrócenia się Polski do amerykańskiej administracji o deportację Zbigniewa Ziobry. Bez konkretów i bez przełomu po spotkaniu minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy z kierownictwem Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. Rozmowy, które trwały 1,5 godziny, dotyczyły pomysłów na reformę systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, a także likwidację tzw. kominów płacowych. My od razu łączymy się z Jakubem Rybskim.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Kuba, co po tym spotkaniu przekazała minister zdrowia?
3: Minister zdrowia wydała jedynie krótkie oświadczenie, z którego właściwie nic konkretnego nie wynika.
4: Widzimy potrzebę dużych zmian. Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania.
3: Jolanta Sobierańska-Grenda nie chciała odpowiadać na pytania, a jedna z pracownic jej resortu przepychała dziennikarzy i uniemożliwiała im zadawanie tych pytań, których było przecież dużo, m.in. o aferę w Szpitalu Południowym.
5: Pani minister, nie chce pani odpowiadać na pytania.
3: Pani minister, czy może się pani zatrzymać?
4: Odpowiemy, na pewno będzie.
3: Ale co to znaczy? Po spotkaniu pytałem polityków Koalicji Obywatelskiej, czy rozmawiali z minister zdrowia o aferze w warszawskim szpitalu. Konkluzja była taka.
6: Gdyby nie fakt, że ten konkretny lekarz miał legitymację partyjną i że składał oświadczenia majątkowe, ten problem, który skupiał się w jego osobie, nigdy by nie dotarł do opinii publicznej.
3: Mówił Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej, z Sejmu Jakub Rybski.
2: Po rekordowych upałach czeka nas tygodniowe ochłodzenie. Przed nami pochmurny i deszczowy weekend oraz cały przyszły.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Na termometrach w okolicach 23 stopni Celsjusza. Całkiem niezłe niebo, trzeba przyznać. Na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali, a wiatr nawet jak zawieje, to nawet i w porywach prawie niewyczuwalny. Taki nam się tu szykuje i mamy właśnie wieczór. A to, co dziać się będzie w nocy i jutro w ciągu dnia, o tym zapraszam, opowiem więcej tuż po godzinie 22.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: W kolejnej godzinie naszego popołudniowo-wieczornego spotkania już o dziennikarzach sportowych mówić nie będziemy, ale zaczniemy mówić o UFO, bo to jest dzisiaj dzień także dla tych, którzy interesują się tym tematem. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
4: Radio Jura.

0: może niektórzy się będą śmiać, ale dzisiaj, 2 lipca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Niezidentyfikowanych Obiektów Latających. Nie, nie kosmitów, tylko tych obiektów. A co to jest UFO? To jest, jak już wspomniałem, niezidentyfikowany obiekt latający i to w świetle współczesnej nauki po prostu jest to wszelkie zjawisko lub obiekt na niebie, którego świadek lub urządzenia rejestrujące nie potrafią zidentyfikować, a przynajmniej natychmiast. No i choć termin ten kojarzy się z życiem pozaziemskim, brak jest jakichkolwiek twardych dowodów naukowych potwierdzających, że którykolwiek z tych obiektów był statkiem obcej cywilizacji. O tym jeszcze dzisiaj do końca naszego programu porozmawiamy, bo mam kilka ciekawostek o UFO, a tych nie brakuje.
1: Radio Jura.

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Jura.

skoro o UFO mówimy, to nie możemy pominąć naszego polskiego akcentu. Tym najgłośniejszym polskim incydentem jest tak zwana sprawa w Emilcinie z 1978 roku, no gdzie lokalny mieszkaniec miał rzekomo zostać wciągnięty do wnętrza pojazdu przez istoty pozaziemskie. No i do dziś jest to jedna z najbardziej znanych i dyskutowanych historii tego typu w kraju, no choć oczywiście sceptycy wykazują brak materialnych dowodów, ale co roku także mamy przecież przyjemność w Emilcinie brać udział w takim fajnym pikniku, trochę z przymrużeniem oka, ale jednak, no właśnie, czy coś jest na rzeczy? Radio

0: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień UFO. Niektórzy się pewnie śmieją, a inni są tym mocno zainteresowani. Tak jak chociażby swego czasu amerykańskie siły powietrzne, które w latach 1947-69 brały udział w tak zwanym projekcie Blue Book, którego celem było badanie UFO. No i zbadano ponad 12 tysięcy zgłoszonych obserwacji. Co ciekawe, 701 z nich nie zostało wyjaśnionych, przynajmniej w tamtym momencie. A tychże przecież niewyjaśnionych sytuacji cały czas przybywa.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: To jest muzyka wybrana na lato, a na naszej antenie w programie Po Godzinach już za chwilę będzie 20. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 2 lipca i godzina 20. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
4: Zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać się na terytorium USA, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnijmy, Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Łączymy się z Jakubem Rybskim.
5: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Jakubie, co w praktyce to oznacza?
5: Oznacza to, że cała trójka straciła dokumenty, które dawały im ochronę międzynarodową.
6: W przypadku pana Romanowskiego ma to kluczowe znaczenie, dlatego że on najprawdopodobniej przebywa na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, jeżeli polski rząd go zlokalizuje, to każde państwo unijne powinno dokonać zatrzymania, wszcząć wewnętrzną procedurę przekazania, a potem w efekcie przekazać.
5: Mówił adwokat Zbigniew Roman. Jak dodaje, nieco pewniej może czuć się Zbigniew Ziobro. Nie został za nim wystawiony europejski nakaz aresztowania, a sam przebywa poza Unią Europejską. Zdaniem mecenasa, polskie władze mają teraz solidne podstawy, żeby wystąpić do USA z wnioskiem o ekstradycję.
4: Donald Tusk zrzekł się immunitetu poselskiego. Chodzi o prywatny akt oskarżenia złożony przez członka zarządu Instytutu Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Zarzucił on premierowi zniesławienie. Chodzi o wypowiedź premiera z kwietnia. Przed posiedzeniem rządu Tusk stwierdził, powołując się na informacje z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że zonda krypto przelało prawie 500 000 złotych na rzecz Instytutu. Szczawnica rozpoczyna wakacje mocnym akcentem kulinarnym. W uzdrowisku jutro zaczyna się 2. Lamb Festival. W ubiegłym roku ugotowali największą porcję gulaszu jagnięcego, a tym razem będzie inny rekord związany z owczymi serami.
7: Ta edycja naszego festiwalu jest dwudniowa pod nazwą główną Szczawnica Lamb Festival. Dokładamy dodatkowy dzień smagosypka, gdzie jutro właśnie będziemy ustanawiać rekord porcji brędzówki. Przepysznej zupy prosto z hal. Jutro będzie wszystko wokół mleka, sera, brędzy, tej z indycy, a sobota jest zarezerwowana wyłącznie dla jagnięciny. I przez te 2 dni będzie można zasmakować szczawnicy podczas naszego festiwalu.
4: Kusił burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.

0: 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: To jest program Po godzinach, a do 21 jeszcze zostaniemy przy temacie UFO. Sprawdzimy, czy można się ubezpieczyć na wypadek porwania oraz więcej powiem o strefie 51. Do godziny 22. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
3: Radio Jura.

0: Nie brakuje wśród nas takich, którzy wiedzą w niezidentyfikowane obiekty latające. Ba, mało tego, wierzą w życie pozaziemskie, no i obawiają się tego, że kiedyś mogą po nich przylecieć. Dlatego w Stanach Zjednoczonych można wykupić polisę ubezpieczeniową na wypadek porwania przez kosmitów.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania, Austria, Portugalia, Chorwacja, Szwajcaria, Algieria. Oglądaj Mundial od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.
11: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
12: This is the story of my baker.

0: Dla wszystkich fanów i zwolenników UFO nie jest obca nazwa Strefa 51. To ściśle tajny poligon sił powietrznych USA, jest to część bazy Edwards, który oficjalnie służy do testowania eksperymentalnych samolotów wojskowych, technologii stealth czy systemów radarowych. Miejsce to oczywiście od dekad pobudza wyobraźnię ze względu na swoją niedostępność i na to, że podobno właśnie tam przetrzymywano różnego rodzaju dowody na to, że UFO istnieje oraz życie pozaziemskie.
1: Radio Jura.

0: Dziś w Międzynarodowym Dniu o UFO nie może zabraknąć również tej informacji. Chyba najbardziej znane wydarzenie związane z UFO miało miejsce w Roswell w stanie Nowy Meksyk 2 lipca 1947 roku. No i stąd też to święto. Około 22 lokalnego czasu zaobserwowano przelatujący obiekt w kształcie dysku o średnicy. Nawet potrafiono zmierzyć około 5 metrów, poruszający się z prędkością około 800 km na godzinę. No i według świadków miał on rozbić się niedaleko Roswell, a amerykańska armia zdementowała te plotki, tłumacząc, że była to katastrofa balonu meteorologicznego. No i bądź tu, człowieku mądry, wierzyć czy nie wierzyć w takie wydarzenia.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: to muzyka wybrana specjalnie na lato, a to jest program Po godzinach. Zbliżamy się do 21:00, wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: Na naszych zegarach wybiła godzina 21:00. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
8: 10 zawiadomień do prokuratury złożyła Centralna Komisja Egzaminacyjna w sprawie nieprawidłowości w czasie tegorocznych matur. Chodzi o zdjęcia arkuszy, które zostały opublikowane w internecie w trakcie egzaminu. W Warszawie w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o te sprawy dopytywał Michał Dobrołowicz. Michale, ile tegorocznych egzaminów zostało unieważnionych?
9: Prawie 100 egzaminów maturalnych już jest unieważnionych właśnie z powodu wniesienia niedozwolonego urządzenia, czyli najczęściej smartfona, na salę egzaminacyjną, ale to nie koniec, podkreśla dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
10: Również mogą się pojawić unieważnienia, które polegają na niesamodzielnym rozwiązaniu zadań i jestem jeszcze na etapie właśnie takich unieważnień, dlatego że egzaminatorzy wychwycili taką nieuczciwość.
9: Równolegle prokuratura wyjaśnia sprawę okoliczności, w których tuż po rozpoczęciu egzaminów, m.in. z języka polskiego, z matematyki czy z geografii, ktoś zrobił zdjęcia arkuszy i opublikował je szybko w mediach społecznościowych. Egzaminatorzy liczą na wyniki tych postępowań w najbliższych tygodniach.
8: Wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych absolwenci szkół średnich poznają w najbliższą środę, 8 lipca. Cud w wenezuelskim mieście La Guaira. Ekipom ratowników z kilku państw udało się wydostać na powierzchnię żywego mężczyznę, który spędził ponad tydzień pod gruzami centrum handlowego zawalonego w wyniku trzęsień ziemi. Tak witano na powierzchni 44-letniego Hernana Gila. Akcja trwała nieprzerwanie przez 114 godzin. Mężczyzna był przytomny, utrzymywano z nim kontakt, podawano wodę i odżywiano go, ale wydostanie go na powierzchnię spod ton gruzów zawalonego centrum handlowego było skomplikowane. Gruzowisko było niestabilne, w dodatku dochodziło do wstrząsów wtórnych i nowych zawaleń. Natura nie sprzyja wypoczywającym nad Bałtykiem. Dziś zamkniętych tam było ponad 40 kąpielisk. W zachodniopomorskim czerwone flagi wywieszono z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Zakaz wydano dla 30 kąpielisk, m.in. w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Bobolinie i Wiciu. Z kolei w Pomorskiem zamkniętych dziś było 12 miejsc w Gdańsku i Sopocie. Powodem jest zakwit sinic.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Na termometrach do 20 stopni Celsjusza, bez opadów, ze słabym wiatrem i ciśnieniem w okolicach 1000-1005 hektopaskali. Tak się nam przedstawia teraz aura, a za godzinę dowiemy się, jak wyglądać będzie noc oraz dzień jutrzejszy. Zapraszam.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
4: Jest godzina 22. Zapraszam na ostatnie już dziś wydanie wiadomości.
5: Drogi wojewódzkie z natężeniem ruchu jak na autostradzie. Tak wynika z raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Są odcinki na trasach wojewódzkich, którymi każdego dnia przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Igor Skrzypek, to które trasy są najbardziej zatłoczone?
6: Tu w Warszawie według Generalnej Dyrekcji średnio 48,5 tysiąca pojazdów pokonuje odcinek Zielonka-Warszawa. To droga numer 631 i to jest rekord spośród dróg wojewódzkich. Codziennie jest tu niezwykle tłoczno, ale trzeba pamiętać, że to trasa dwujezdniowa, a są w Polsce drogi węższe i również z ogromnym ruchem. Droga wojewódzka 946 w województwie śląskim w Żywcu, odcinek w układzie 2 plus 1 pas. Tam dziennie przejeżdża ponad 30 tysięcy pojazdów. To więcej niż na autostradzie A2 między Łodzią a Poznaniem.
5: Kraje Unii Europejskiej podzielone w sprawie ograniczenia ochrony tymczasowej dla ukraińskich poborowych. Chodzi o propozycję Komisji Europejskiej z zeszłego miesiąca, by od marca 2028 roku nie przyznawać ochrony Ukraińcom, którzy powinni służyć w wojsku. Na linii Katarzyna Szmańska-Borginą. Kasiu, jak przebiegają podziały w Unii w tej sprawie?
7: Polska od początku popiera restrykcje dla ukraińskich poborowych. Podobne stanowisko zajmują m.in. Niemcy i Szwecja. Ta grupa krajów podkreśla, że odpowiada to interesom Kijowa, który ma braki kadrowe na froncie. Najostrzej protestują Węgry. Premier Peter Madziar zapowiedział, że nawet jeśli Unia przyjmie nowe przepisy, Budapeszt nadal będzie udzielał schronienia węgierskiej mniejszości Zakarpacia. Z kolei Hiszpania i Rumunia nie odrzucają zmian, ale pytają przede wszystkim, jak w praktyce weryfikować, czy nowo przybyły mężczyzna rzeczywiście miał prawo legalnie opuścić Ukrainę. Jak przekazał mi unijny dyplomata, nie ma wątpliwości, że ograniczenia dla poborowych zostaną przyjęte, bo jest wystarczająca większość krajów za tym rozwiązaniem. Pytanie tylko, w jakiej formie.
5: Pierścień króla Zygmunta Starego powrócił do krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich. To kolejne dobro kultury, które powróciło z Niemiec do miejsca, w którym było przechowywane przed wybuchem II wojny światowej.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Zapraszam na informacje o pogodzie, trochę więcej na temat tego, jak wyglądać będzie noc, no i dzień jutrzejszy. W nocy temperatura spadnie najniżej mniej więcej do 15 stopni Celsjusza, to będzie najniższa wartość, ale dzień rozpocznie się od zachmurzenia umiarkowanego z temperaturą maksymalną w ciągu dnia od 21 może do 22 stopni Celsjusza. Co najważniejsze, nie będzie jutro brakowało słońca, ale przede wszystkim nie będzie upalnie. Ciśnienie bez zmian w okolicach 1000 hektopaskali, jedynie wiatr jutro może w niektórych miejscach powiać trochę silniej.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: To jest ten czas, kiedy należy się pożegnać. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Ściskam i pryskam. Życzę spokojnej nocy i do usłyszenia jutro o 17 w pogodzinach.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

y venga conmigo.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Hej, zwrotomocni!
4: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.